Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: patrzą mocno. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie, nie emotkę. Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrać się w to, co modne.

0: co jest Meloradio Toruń.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
9: Za co lubi pani Toruń?
10: Generalnie lubię klimat miasta naszego.
11: Mi się tutaj bardzo podoba. Super wszystko jest tutaj.
12: Gotyk, zabytki stare, muzea.
13: Buduje się dużo teraz, już nowe osiedle, wszystko powstają. Mieszkam tu dopiero 50 lat, ale mi się podoba.
14: Tu się czuję, że ludzie żyją.
15: No, żeby na taką renomę zasłużyć, to trzeba być miejscem naprawdę wspaniałym. Tylko w przypadku Torunia, miasta historycznego, pojawia się dodatkowe wyzwanie. Bo chodzi nie tylko o to, by odpowiednio dbać o to, co już wypracowaliśmy i co mamy, ale też o to, by dbać o dalszy rozwój. Gdybyśmy mieli robić to za własne środki, nie starczyłoby nam. Cennym wsparciem okazują się różnego rodzaju dotacje ze Skarbu Państwa, ale prawdziwy game changer to środki unijne, do których chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić na tyle, że często o nich zapominamy, jakby ignorując fakt, że bez nich pewnie nie zasłużylibyśmy na tyle komplementów i pochwał. Gustaw Nowak, chciałbym dziś pochylić się nad tym, jak unijne środki zmieniały, zmieniają i będą zmieniać Toruń, ale też nad tym, jak pomagają dbać o to, co już mamy i co jest dla nas tak cenne. Jako że różnych programów, z których gminy mogą pozyskiwać europejskie fundusze, jest naprawdę wiele, to skupię się na tych charakterystycznych dla naszego regionu. Przede wszystkim są to zrealizowane w poprzednich perspektywach regionalne programy operacyjne województwa kujawsko-pomorskiego, a także trwający program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Zazwyczaj takie dotowane inwestycje są okraszone odpowiednią formułką.
16: Wydarzenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.
15: Spokojnie, nie będę zasypywać ani formułkami, ani cyferkami, pominę ogromne liczby i skomplikowane nazwy. Raczej zależy mi na zobrazowaniu ilości zadań zrealizowanych lub realizowanych przy unijnym wsparciu. Jest tego sporo, więc nie ma czasu do stracenia. A zaczniemy może od kultury, co? Weźmy na przykład jeden z najchętniej odwiedzanych i najbardziej imponujących budynków w mieście – Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki. To powstało właśnie przy unijnym wsparciu i jest już z nami od dekady, mówi zastępca prezydenta Torunia Adam Szponka.
17: Obiekt zdobi Centrum Torunia, ale oprócz tego, że nas niemalże codziennie zachwyca, to przede wszystkim jest to miejsce, które tętni życiem. To jest 2,5 tysiąca wydarzeń, 200 tysięcy osób odwiedzających, więc tutaj tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje, a to jest dopiero 10 lat, więc jeszcze kolejne długie lata i wiele wspaniałych wydarzeń przed nami.
15: Jeśli mowa o wspaniałych wydarzeniach, to te odbywają się również kilka kroków dalej, w Teatrze Chorzycy. Sam obiekt powstał przeszło 100 lat temu, więc długo przed powstaniem Unii Europejskiej, ale dziś korzysta z unijnych funduszy. Kilka lat temu przeszedł na przykład dość spory remont. Ówczesny dyrektor teatru Andrzej Hurski nie krył zadowolenia z wykonanych wówczas prac.
18: Są nowe fotele ze zwiększonymi przestrzeniami międzyrzędowymi. Drugie ważne, do dyspozycji państwa oddane są fotele drugiego balkonu, żarówki LED-owe nowe we wszystkich 160 nowych reflektorach napędem energooszczędnym. No a trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, teatr jest przewietrzony. Cały czas już w tej chwili funkcjonuje wentylacja. Będzie, mam nadzieję, nareszcie komfortowa sytuacja latem, kiedy wszyscy pociliśmy się tu okrutnie, zarówno ci, którzy pracują, jak i ci, którzy siedzą.
19: Czuć tutaj historię.
15: Mówił tuż po zakończeniu remontu Chorzycy marszałek Piotr Całbecki.
19: Mamy nową zupełnie widownię, w sensie foteli, odległości. Widzę, że te kolana będzie można wreszcie normalnie ułożyć w czasie spektaklu. No i to, co mnie najbardziej cieszy, panie dyrektorze, dziękuję za oddanie do użytku drugiego piętra, bo naprawdę...
18: Chcę przypomnieć taką sytuację. Pan marszałek spotkał się tutaj z zespołem w różnych trudnych sprawach i siedzieliśmy na scenie tak w takim biednym rzędzie paru krzeseł i pan marszałek popatrzył na ten drugi balkon i mówi, a czemu tam publiczność nie siedzi? No przecież trzeba to przywrócić. No i właśnie jest przywrócone.
19: Wtedy się dowiedzieliśmy o problemach, tak. A dzisiaj są te problemy rozwiązane. No wszystko się zgadza, przepisy bezpieczeństwa zachowane.
15: I zachowano też komfort osób na widowni. Środki unijne wsparły też inny teatr, znajdujący się po przeciwnej stronie toruńskiej Starówki. Dzięki nim Baj Pomorski mógł stworzyć wyjątkową scenę na świeżym powietrzu. A tak mówi o niej dyrektor teatru Zbigniew Lisowski.
20: Myśmy sobie pomyśleli, że skoro mamy piękny ogród i w tym ogrodzie mamy amfiteatr, to może w takim razie byśmy zrobili sobie małą scenę szekspirowską, taką malutką, bardzo kameralną, na 200 do 300 miejsc. Więc jeżeli państwo do nas przyjdą, to sama wielka i olbrzymia maska Szekspira, mająca 2 na 3 metry, zamruga do was oczami i opowie o swojej twórczości, opowie również o swojej historii, gdzie się Szekspir urodził, jak jego życie wyglądało, że jest osobą bardzo tajemniczą, a niektórzy w ogóle powątpiewają w to, że istnieje.
15: Istnieje, a można się o tym przekonać w Baju Pomorskim. Na niebie toruńskiej kultury świeci jasno jeszcze jedna gwiazda, a pod nią kamienica. Kamienica pod gwiazdą. Odkryjemy tam świat Dalekiego Wschodu, a w odpowiednim zaprezentowaniu orientalnych eksponatów pomogły środki z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Dzięki nim zrealizowano remont konserwatorski elewacji oraz zmodernizowano wystawę stałą, która zachwyca, mówi Karolina Paczuska, kierowniczka tamtejszego oddziału Muzeum Okręgowego.
21: Warto jest oglądać nie tylko tak z zewnątrz i podziwiać piękno tych przedmiotów, które naprawdę niektóre są wysokiej klasy, ale także właśnie ten kontekst zrozumieć, bo wtedy dociera do nas, dlaczego na przykład na talerzu jest para zimorodków.
15: Nie wszystkie inwestycje idą jednak gładko i bez przeszkód. W przypadku przebudowy młynów Richtera taką niespodziewaną turbulencją była pandemia koronawirusa. Nic dziwnego, że jego otwarciu towarzyszyły pewne obawy i nadzieje.
19: To, o co najbardziej się martwimy, kiedy oddamy już do użytku ten obiekt, żeby on mógł być wypełniony użytkownikami. Instytucje kultury bardzo cierpią z powodu koronawirusa i obyśmy uporali się z wirusem, nauczyli się z nim albo żyć, albo pokonali go i mogli wypełnić ten przestrzeń po prostu użytkownikami.
15: No i udało się. Do znajdujących się w Młynie Kultury w OAK-u, Mediateki oraz Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka przychodzą prawdziwe tłumy, a przestrzeni, jak się okazuje, bywa nawet za mało. No dobrze, co by tu dalej? Weźmy bydgoskie przedmieście. Tam przy wsparciu unijnych funduszy wyremontowano zabytkową kamienicę. W budynku o wielkiej historii otwarto kulturalny hub bydgoskiego przedmieścia. Instytucję, w której sztuka gości codziennie, a opiekuje się nią toruńska agenda kulturalna.
22: Budynek pełen wspomnień wypiękniał nam na tym bydgoskim przedmieściu i teraz może służyć dalej. Każdy może sobie przyjść, zobaczyć, poszukać swojego ulubionego pomieszczenia, bądź odnaleźć te w którym mieszkał. Zawsze my jesteśmy chętni do porozmawiania i oprowadzenia po budynku.
15: To było kilka przykładów ze świata kultury, ale chodźmy dalej. Środki unijne wspierają w Toruniu także edukację. Na Lewobrzeżu przy ich wsparciu wybudowano na przykład żłobek przy ulicy Andersa. Tego typu inwestycje to odpowiedź na kryzys demograficzny i wyludnianie się Torunia, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
0: Takie narzędzia jak budowa żłobków publicznych są doskonałym narzędziem, aby właśnie ten trend odwrócić.
15: Środki unijne wspierają zatem najmłodszych oraz ich rodziców, ale także starszych mieszkańców Torunia. Tu warto wspomnieć o czymś, co jest dopiero w planach i co ma powstać przy funkcjonującym już żłobku na Jarze, mówi prezydent Paweł Gulewski.
1: Będziemy chcieli dobudować tam komponent, który będzie aktywizował osoby w wieku senioralnym, nie tylko, więc chcemy postawić właśnie na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej połączonej właśnie z nowoczesnym żłobkiem przy ulicy Heweliusza.
15: I tu słów kilka o finansowaniu takich planów, mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
2: Tutaj będziemy ubiegać się o środki z naszego regionalnego programu Fundusz Europejski dla Kujaw i Pomorza. Jest w ramach tak zwanego poddziałania 6.8 możliwość utworzenia miejsca takiej integracji społecznej, oddolnej, środowiskowej, co pozwoli nam na wpisanie inwestycji i być może uzyskanie środków w wysokości nawet do 95%.
15: Warto więc planować inwestycje w oparciu o to, co oferuje Unia Europejska, bo środki są. Z Jaru wybierzmy się teraz na małą wycieczkę. Zapraszam na pokład zielonego autobusu. Tabor w Toruniu jest stopniowo wymieniany na ekologiczny, również przy wsparciu środków unijnych.
23: Autobusy zeroemisyjne są finansowane z dwóch źródeł. KPO i Fundusz Europejski dla Kujaw i Pomorza.
15: Mówił wiceprezydent Torunia Rafał Pietrucin. Takim autobusem możemy przejechać się m.in. na drugi brzeg Wisły. Przejedziemy w tym celu mostem generał Elżbiety Zawadzkiej, również w sporej części sfinansowanym z unijnych środków, mówi Agnieszka Kobus-Pańsko z Miejskiego Zarządu Dróg.
24: Już nawet nie pamiętamy, czy nie chcemy pamiętać tego, jak to było, kiedy była tylko jedyna przeprawa przez Wisłę, most marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przypomnę, w tamtym czasie, kiedy rozpoczynaliśmy budowę, przez jedyną przeprawę przejeżdżało 42 tysiące pojazdów na dobę. Teraz tak naprawdę ten ruch rozłożył się na dwie przeprawy i ta komunikacja jest dużo sprawniejsza.
15: Wróćmy na Prawobrzeże i wysiądźmy przy ulicy Świętego Józefa. Tam działa jedna z najnowocześniejszych lecznic w całym kraju – Wojewódzki Szpital Zespolony. Jeszcze nie tak dawno był on raczej powodem do wstydu. Dziś jest chlubą miasta i województwa. Pierwszy etap spektakularnej, zrealizowanej przy unijnym wsparciu rozbudowy, zakończył się tam w maju 2022 roku, a obiekt otwierał marszałek Piotr Całbecki.
25: Chcę w tym miejscu podziękować przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, mianowicie lekarzy środowiska medycznego pracującego w tym szpitalu od wielu lat.
15: W nowym obiekcie działa m.in. oddział neurologii, tak ważny dla pacjentów, mówi dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Sylwia Sobczak.
26: Jak ważna jest sprawa szczególnie oddziału udarowego. W naszym mieście to wielu osobom sen spędzało z powiek. Jak szybki czas jest potrzebny. Jeśli chodzi akurat o sferę udarową, to właśnie nikogo nie trzeba o tym przekonywać. To jest sprawa, którą udało nam się zrobić.
15: Inwestycje w służbę zdrowia należą do najważniejszych, podkreśla marszałek Całbecki.
27: Staramy się w ramach naszych możliwości finansowych, kompetencji robić to, co do nas należy. Robimy dużo, ponieważ inwestycje, które realizujemy, to naprawdę na niespotykaną skalę w Polsce. Zakres nie tylko w Toruniu, ale w całym regionie. I to inwestycje dotyczące nie tylko naszych regionalnych, wojewódzkich szpitali, ale wszystkich placówek powiatowych.
15: I co ważne, nie tylko szpitali. Tu przykładem niech będzie toruńskie hospicjum, niegdyś znane jako Hospicjum Światło. Po otwarciu nowej siedziby, sfinansowanej również unijnymi funduszami, działające pod nazwą Hospicjum imienia Jana Pawła II. Jego otwarcie było długo wyczekiwane, mówił w dniu przecięcia wstęgi dyrektor Jacek Kubiczak.
28: Bardzo ważny jest dla nas ten dzień i ten budynek, lata oczekiwań. Przede wszystkim dla pacjentów sale jednoosobowe, dwuosobowe, przestronne, duże.
29: Dedykujemy to miejsce świętemu Janowi Pawłowi II. Niech nadal, tak jak opiekuje się naszym regionem, wspiera to dzieło i ludzi tutaj pracujących i wszystkich pacjentów, których to miejsce będzie przyjmować.
15: Wejdźmy na chwilę z Torunia. Naokoło też widać unijne środki. Przy ich wsparciu otwierane są m.in. centra usług społecznych. Jedno z nich powstało także w Lubiczu, mówi Anna Sikorska, dyrektorka tamtejszego CUS-u.
3: Bez tych środków na pewno nie byłoby to możliwe. Ma być takie miejsce, do którego ma dostęp każdy mieszkaniec naszej gminy i w którym otrzyma w miarę kompleksową pomoc, wsparcie.
15: Dzieje się również w innych miejscach. Tutaj kilka przykładowych wypowiedzi o projektach realizowanych w sąsiedztwie Torunia przy wsparciu unijnym.
4: Sebastian Chojnacki, zastępca wójta gminy Łubianka. Dofinansujemy inwestycję, która polega na rozbudowie stacji uzdatniania wody.
5: Jarosław Herbowski, prezes oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejny raz jesteśmy wsparci środkami unijnymi na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. W sumie z tego programu skorzysta przeszło 100 jednostek naszych ochotniczych.
6: Wiśniewski Paweł, prezes Regionalnego Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju Przysięgu. Duży projekt, duże wyzwanie. Były budynek inwentarski przerabiamy obecnie na potrzeby ośrodka edukacyjnego dla dzieci, młodzieży, również dla osób starszych, a niedaleko Dusocina planujemy w miejscowości Zakurzewo budowę dużej platformy widokowej nad samą Wisłą, na dużej skarpie z widokiem na Grudziądz.
15: Jest tego naprawdę sporo, a uwierzcie, byłem w stanie zaprezentować zaledwie ułamek z tego wszystkiego, na co pozwalają unijne środki. Wszystko macie ładnie przedstawione na stronie mapa-dotacji.gov.pl. Przeglądajcie sobie zatem, a marszałek już bierze się za planowanie kolejnych budżetów i perspektyw.
7: No już mocno się przygotowujemy do nowej. Myślimy już o 2037 roku, bo wtedy się zakończy kolejna perspektywa. Trochę czasu przed nami, ale proszę mi wierzyć, bardzo szybko płynie. Jeśli chodzi o tempo wdrażania, dla nas ono jest wciąż tak samo intensywne i nie wiemy, kiedy ten czas mija.
15: Bieżąca perspektywa minie zapewne podobnie jak poprzednie, szybciej niż się nam wydaje. Warto więc myśleć o przyszłości i już teraz dbać o to, by była ona jak najlepsza. A pomagają nam w tym środki unijne.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
15: Cześć, Gustaw Nowak z tej strony. Porozmawiamy dzisiaj o literaturze, o książkach i o tym, jak można uprawiać czytanie, a można to robić w naprawdę różne sposoby w naszym mieście. Można na przykład zaszyć się gdzieś w jednej z toruńskich piwnic, a można po prostu chodzić po mieście i znajdywać fajne spoty, fajne miejsca do czytania. O tym właśnie porozmawiamy, a zaprosiłem do studia Monikę Siekludzką, bookstagramerkę. Za chwilę wyjaśnimy to słowo. Cześć.
9: Witam.
15: Oraz Amelię Kłobukowską, jedną z twórczyń literackiej Nory. O tym też pomówimy.
9: Hejka.
15: Najpierw Monika. Bookstagramerka, dobrze wymawiam?
9: Myślę, że tak, zgodnie z zasadami języka polskiego.
15: Czym to jest? Czym jest bookstagramming?
9: Bookstagram, booktok również, to są słowa trochę naprzemiennie używane. Odnoszą się bardziej do platformy, na której dzielimy się swoimi czytelniczymi pasjami. No, bookstagram, Instagram, prawda? Skojarzenia są dość oczywiste, natomiast...
15: Czy w Toruniu da się uprawiać ten bookstagramming?
9: Myślę, że jak najbardziej. Instagram ma zasięg ogólnoświatowy, także w Toruniu mamy do niego dostęp. A polega to głównie na tym, że dzielimy się swoimi pasjami czytelniczymi. Ja wrzucam głównie książki, które czytam aktualnie. Raczej nie wracam do czegoś, co już czytałam, ale myślę, że może kiedyś jakiś trend wykorzystam, żeby też opowiedzieć o książkach, które w przeszłości mnie zafascynowały. No i tak, no, jest to fajna zajawka, którą można w czasie wolnym wykonywać.
15: Ale mówiłaś też przed chwilą w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli my, czyli to jest jakaś społeczność tworząca się?
9: Podobno jak się dużo czyta, to się ma szeroki zasób słów. Czy to prawda, to niech sobie Państwo wszyscy osądzą w tej chwili. Tak, no to jest szeroka społeczność. Ludzie z całej Polski, a też właściwie z całego świata dzielą się książkami. I co jest ciekawe, ta społeczność jest dość mocno ze sobą zżyta, bo kiedy zaczęłam publikować treści książkowe, bardzo szybko zgromadziły się osoby, które też to robią i zaczęliśmy się nawzajem obserwować, coś tam sobie komentować, pisać, więc to jest mega, mega fajne, że to środowisko jest też bardzo wspierające. Duzi twórcy też do mnie pisali z jakimiś protipami, jak to zacząć. Ja nawet nie mówiłam, że ja chcę to rozwijać, a oni już tam mi podpowiadali.
15: No, tak samo wyszło.
9: I wyszło samo, tak, wyszło bardzo naturalnie i mega, mega fajnie, że można mieć takich... znajomych, można powiedzieć, książkowych.
15: No to świetnie, ale okazało się, że w Toruniu jest was więcej, jest spora rzesza czytelników i to takich właśnie outdoorowych.
9: Czytelników outdoorowych i czytelniczek z pewnością troszkę jest. Ja kiedy wychodzę z książką, czy to na bulwar, czy gdzieś do parku, no to widzę, że ktoś tam się czai i to przewraca te strony, te rozdziały. Natomiast też dużo czytelników jest zgromadzonych przy festiwalach albo w różnych klubach książki.
15: O, no i tutaj mamy eleganckie przejście do literackiej nory, o której porozmawiamy, chociaż mnie słowo nora kojarzy się głównie z Norą Jones, którą bardzo lubię, ale mam wrażenie, że literacka nora jest nie mniej sympatyczna.
10: Oczywiście, a sama nora wynika z tego, że spotykamy się w piwnicach Dworu Artusa i choć sala sama w sobie nie jest najpiękniejszą salą na świecie, to rozmowy, które tam prowadzimy i ludzie, którzy się tam spotykają, już jak najbardziej są.
15: Wyjaśniłaś w skrócie błyskawicznym, czym jest literacka nora, ale gdybyśmy tak chcieli bardziej.
10: To historia jest bardzo długa i moim zdaniem trochę zabawna, bo zaczęło się od tego, że ja z Wiktorią Nowińską, która jest...
15: Pozdrawiamy.
10: Tak, pozdrawiamy Cię, Wiktoria. Jest drugą założycielką literackiej nory. Pewnego styczniowego wieczora po prostu śmiałyśmy się, że zrobimy sobie dwuosobowy klub książki i spotkamy się na kawkę i sobie pogadamy o różnych takich ciekawych książkach, które są tak spoza naszej strefy komfortu, bo zazwyczaj czytamy to samo, podobne tematy i każda z nas nie miała motywacji do tego, żeby wrócić do klasyk, więc to był pierwszy zamysł i faktycznie udało nam się spotkać, ale nigdy we dwie, bo ja mam długi język, od razu zaczęłam opowiadać o tym znajomym i było tak, że spotykaliśmy się trochę większą grupą w kawiarniach i sobie rozmawialiśmy o książkach, a potem do naszego życia wparowała Monika, która zaproponowała nam to, żebyśmy spotykały się w piwnicy właśnie Dworu Artusa. No i dzięki temu mogłyśmy też otworzyć literacką norę na cały Toruń. I zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy po prostu chcą pogadać o książkach.
15: I tak już się regularnie spotykacie. Działacie też na Instagramie, to też nawiązanie tak. do działalności Moniki.
10: Tak.
15: No i widziałem, że już wiele tytułów macie za sobą.
10: Tak, właśnie na Instagramie robimy głosowania. Chcemy, żeby te książki, które wybieramy, nie były narzucone, tylko właśnie, żeby była też taka frajda z tego, że głosujemy na to, co faktycznie chcemy czytać. I co miesiąc jest jakiś temat narzucony, w stylu na przykład książka, której nienawidzisz, albo książka, która zalega ci na półce. No i nasi obserwujący i osoby, które są chętne, żeby się spotkać i o książkach pogadać, po prostu dają propozycje i potem głosujemy i dowiadujemy się, co jest tym zwycięzcą, co będziemy czytać w następnym miesiącu.
15: Ale czy dyskutowanie o książce, której się nienawidzi, to nie podchodzi pod masochizm?
10: Uwierz mi, że te dyskusje były najciekawsze i najbardziej w naszych spotkaniach lubię to, jak ktoś przychodzi z takim jasnym zdaniem, Boże, ta książka mi się bardzo nie podobała, była beznadziejna, a wychodzi z taką myślą, kurde, w sumie coś ma w sobie.
15: A, czyli jest burza mózgów.
10: Jak najbardziej. Zawsze zaczynamy od takich ogólnych przemyśleń na temat książki, no i potem z tego tworzą się różne ciekawe dyskusje i bardzo lubię, jak mamy różne zdania, bo wtedy te dyskusje są najżywsze.
15: Kto tworzy literacką norę?
10: Wiktoria Nowińska. No i tak naprawdę Monika też jest bardzo dużą częścią literackiej nory, bo tak naprawdę dzięki niej mogłyśmy się...
15: No i co, we trójkę się spotykacie, jest
10: absolutnie,
15: was więcej.
10: Jak najbardziej jest nas więcej. Mamy stałych członków, mamy osoby, które przychodzą praktycznie na każde spotkanie, mamy osoby, które pojawiają się raz na jakiś czas i zawsze się cieszymy, jak ktoś wraca. No i też mamy znajomych naszych członków. Bardzo fajnie jest, jak ktoś po prostu po spotkaniu mówi o tym, że już wie, jakich znajomych zaprosi i faktycznie te osoby pojawiają się na następnych spotkaniach.
15: A w ogóle macie jeszcze miejsce? Tak, są wolne krzesła, można przysiąść?
9: Może powiem tak dyplomatycznie, krzeseł wolnych nie ma, ale możemy dostawić.
15: Dobrze. Jak wyglądają wasze rozmowy? Mówiłaś o tym, że rzeczywiście jest ta burza mózgów, ale potraficie się pokłócić albo, nie wiem, tworzycie jakąś tabelę, plusy, minusy wypisujecie. Jak bardzo analitycznie podchodzicie do dzieł, które czytacie?
10: Zamysł nory jest taki, żeby to była przestrzeń, w której można właśnie na luzie porozmawiać o książkach i nie mamy jakiegoś narzuconego, nie wiem, stylu, nie chcemy dowieść prawdy, nie chcemy jakoś obiektywnie stwierdzić, czy książka jest dobra, czy nie. Bardziej nam chodzi o takie subiektywne odczucia. Bardzo fajne jest to, jak tworzą się dyskusje i okazuje się, że tak naprawdę każda osoba widzi inną wartość w danej książce, inne rzeczy ją zatrzymały w danej historii. Lubimy też różne wyzwania, na przykład Hrabia tych listów był wielkim wyzwaniem, wielka książka, ponad 1000 stron i udało nam się wszystkim przeczytać. No ale nasze dyskusje są tak naprawdę nie są przewidziane. Nie jesteśmy w stanie jakby stwierdzić, w jaką stronę to pójdzie, nie ma żadnego ustalonego planu. Bardziej odnosimy się do tego, co kto ma do powiedzenia na temat danej książki.
15: A jakiś ustalony harmonogram? Spotykacie się, nie wiem, w każdy trzeci piątek miesiąca, czy raczej też spontanicznie sobie to ustalacie?
10: Widzimy się w piątki o 18:00. Data jest dopasowana do mnie i do Wiktorii, więc zawsze ustalamy, kiedy nam pasuje i potem po prostu wrzucamy na Instagrama konkretną datę, komu pasuje, to zapraszamy.
11: No ale piątek, 18 to brzmi jak taki fajny biforek.
10: Tak, tak. I też zmieniłyśmy z 17 na 18, żeby więcej ludzi po pracy mogło przyjść i no to jest bardzo fajny sposób na spędzenie piątkowego wieczoru, a już się jest na miejscu, więc potem można ruszyć dalej.
11: No właśnie, spotykamy się w Toruniu, a czy dyskutujecie też o jakichś toruńskich książkach, czy zdarzyło się wam?
10: Jeszcze nie, ale myślę, że jak najbardziej może być to w planie.
11: Dobra, wróćmy do mówienia właśnie o Toruniu. Do Moniki pytanie. Jakie są miejsca, w których poza oczywiście Literacką Norą, gdzie można porozmawiać o książkach, jakie są ulubione twoje miejsca do sięgnięcia po książkę albo do siądnięcia z książką?
9: Najlepsze miejsca to te, gdzie jest ciepło i przytulnie i wygodnie, więc pewnie większość ankietowanych powiedziałaby, że to dom i pociąg i ja się zgadzam z tym, natomiast jeśli chodzi o takie outdoorowe przestrzenie...
11: A tramwaj też? Od razu wepnę ci się w słowo, bo ja zawsze podziwiam, bo w tramwaju potrafisz zarzucić. Zawsze jestem pod wrażeniem osób, które czytają w tramwaju, bo mnie te turbulencje by chyba skutecznie powstrzymały.
9: Mi to absolutnie nie przeszkadza. Kilka razy w miesiącu jeżdżę na trening na drugim końcu miasta, więc gdy leżę konając Faulknera, przeczytałam praktycznie w tramwaju, a to jest ciekawa historia ogólnie, bo nie chcę spoilerować tej książki, ale tam są duże turbulencje związane z trumną, która jest przewożona przez członków rodziny.
10: Mogłaś się wczuć.
9: No dokładnie, jak się jedzie tramwajem i też trzęsie, to różne myśli do głowy przychodzą. Warunki bardzo spójne z treścią książki, powiedziałabym, a też te tramwaje nie wyglądają.
11: No, zwłaszcza toruńskim tramwajem, tak. Gdzie jeszcze lubimy czytać?
9: No i właśnie, poza takimi oczywistymi miejscami, no właśnie, powiedziałam, że pociąg, ale ja z kolei bardzo lubię czytać na dworcu. Zwykle jak gdzieś jadę, jestem godzinę wcześniej, tylko po to, żeby mieć chwilę na przeczytanie książki. To się chyba wiąże trochę z tym, że ja lubię czytać czekając na coś. To daje chyba takie dodatkowe napięcie, ile ja zdążę jeszcze przeczytać, nim ten pociąg przyjedzie, albo nim ja z niego wysiądę, to jest super. No ale najbliższe mojemu sercu miejsce, no to jest park na Bydgoskim oczywiście i Martówka. Ja wszystkie ławki przetestowałam. Jeśli ktoś chce wiedzieć, na której jest najwygodniej, przy określonych schorzeniach kręgosłupa, ja jestem w stanie po prostu każdemu powiedzieć, doradzić, każdą już wysiedziałam.
10: Czekaj teraz na wiadomości.
9: Ojeju.
11: Dobra, a może u ciebie, Amelia, też takie czytanie outdoorowe się uskutecznia?
10: Ja osobiście jestem osobą, która najbardziej lubi czytać pod kocykiem z herbatką. Lubię czytać w ogrodach, czy to u moich rodziców, czy u moich dziadków. Osobiście w Toruniu tak outdoorowo też właśnie raczej czytam, jak gdzieś jadę, jak na coś czekam. No nie mam za bardzo czasu też, żeby się zatrzymać i spędzić czas w parku na czytaniu, co jest bardzo przykre. Myślę, że muszę zastanowić się nad swoim życiem i zmieścić to w nim. Ale nie, ja raczej jestem tym typem przy lampeczce, świeczuszce pod kocykiem.
11: Okej, czyli tylko potwierdzamy to, że czytać można na najróżniejsze sposoby i w najróżniejszych miejscach. A co obecnie czytacie?
9: Ja czytam teraz Historie łajdackie Jacka Denela, które miały premierę w lutym.
11: Zachwycona?
9: Oczywiście, ja jestem zachwycona Jackiem Denelem przede wszystkim, nie tylko jako pisarzem, prozaikiem, ale też poetą i tłumaczem.
11: Pozdrawiamy pana Jacka. Zawsze jak
9: serdecznie.
11: Słyszę jakieś imię, to zawsze od razu pozdrawiam.
9: Pozdrawiamy serdecznie.
10: Ja aktualnie mam fazę na klasykę, więc czytałam, dopiero co skończyłam Zabić Drozda i czytam sobie teraz drugą część Postaw Wartownika i też jestem zachwycona, ale ja też zawsze dwutorowo, zawsze mam jakąś książkę taką dla siebie, ale też dużo czytam książek specjalistycznych, bo jestem psychologiem, więc też pomiędzy czytam jak aktywizować się behawioralnie w depresji.
11: Też świetny tytuł.
10: Polecam
11: oczywiście. Na koniec pytanie, może trochę żartobliwe, ale spodziewam się jednak inteligentnej odpowiedzi. Trafiłem kiedyś na książkę o tytule Jak rozmawiać o książkach, których się nie przeczytało. I czy wam się też zdarza tak dyskutować o tytułach, po które nawet nie sięgnęłyście?
10: Też słyszałam o tej książce, więc jestem jej bardzo ciekawa. Ja osobiście nie, ja raczej staram się rozmawiać i wypowiadać na tematy, na których się znam, ale nawiązując trochę do Literackiej Nory też, mamy tak, że my nie wymagamy, żeby ktoś czytał daną książkę, zapraszamy wszystkich i można podyskutować, nawet nie znając danej książki, ale wiem, że jak osoby, które właśnie były w takiej sytuacji opowiadają, to bardzo dużo tracą, jak nie wiedzą.
11: No ale być może taka osoba, która nie wie, o czym mówicie, zada jakieś trafne pytania, albo wyciągnie coś, czego wy nie wyciągacie.
10: Tak, jak najbardziej. Wiktoria Nowińska kiedyś miała taką sytuację, że przyszła i nie przeczytała książki i zadała wspaniałe pytanie, bo zapytała się, co możemy jej powiedzieć o tej książce, co ją przekona do przeczytania tego, więc Literacka Nora też ma właśnie na celu to, żeby mobilizować osoby do czytania rzeczy, po które by normalnie nie sięgnęły.
11: I czasami z jednego takiego pytania rodzi się wielogodzinna dyskusja.
10: Jak najbardziej.
11: Dobra, czy Literacka Nora też stanie się kiedyś inspiracją dla jakiejś książki, myślicie?
10: Mam nadzieję,
11: że nie kryminału, chociaż one są popularne, wiem.
10: Nie, jak najbardziej, na pewno kryminału nie, ale nie myślałam o tym, chociaż półtorej roku temu nie myślałam, że będę miała klub książki, więc wszystko tak naprawdę może się wydarzyć.
11: No to trzymam kciuki, żeby się wydarzało jak najwięcej, jak najlepiej, jak najmilej. No i tu w Toruniu koniecznie, no bo potrzebujemy tego typu fajnych, ciekawych inicjatyw. No i co? Powodzenia na kolejne miesiące. To grono czytelników, grono odbiorców Literackiej Nory albo uczestników, uczestniczek rośnie?
10: Jak najbardziej. Pojawiają się nowe osoby, wracają te, które już były z nami na wielu spotkaniach i tendencja jest raczej wzrostowa i na to liczymy.
11: I jak wklepie gdzieś w internecie Literacka Nora Toruń, to mi wyskoczycie.
9: Pierwszy wynik wyszukiwania.
10: Jak najbardziej. Szukajcie nas na Instagramie i tam wszystkie informacje są wstawiane na bieżąco.
11: No to ja zaraz wklepuję, zaraz się zainteresuję.
10: I zapraszamy
11: na
10: spotkanie.
11: I być może ktoś z was też się zainteresuje. Gustaw Nowak, dziękuję za uwagę. Była razem ze mną Monika Siekluska i Amelia Kłobukowska. Dziękuję wam również i do usłyszenia, do zobaczenia.
10: Dzięki.
9: Dzięki wielkie.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: Gustaw Nowak, zapraszam. A gdzie tym razem? Odwiedzimy Pałac Dąbskich, ale to nie w związku z aktywnością teatru muzycznego. Otóż przyjrzymy się działalności Hospicjum Nadzieja, które pomaga już od 3 dekad. Z okazji jubileuszu właśnie w pięknych przestrzeniach Pałacu Dąbskich odbyła się specjalna uroczystość, a już teraz zdradzę, że Hospicjum otrzymało w jej trakcie 2 wyjątkowe odznaczenia. Marszałkowski Medal Unitas Durat oraz medal Toruniom przyznawany przez prezydenta Torunia. A jest za co nagradzać, bo hospicjum stale się rozwija, poszerzając zasięg swojej dobroczynnej mocy. O szczegółach działalności Nadziei powiedzą osoby, które właśnie niesieniem nadziei zajmują się na co dzień. Zapraszam.
12: Dzień dobry, nazywam się Ola Herman i jestem fizjoterapeutką Fundacji Hospicjum Nadzieja. Poza byciem fizjoterapeutką też trochę pracuję w administracji, piszę i koordynuję różne projekty. Cały czas się rozwijamy. Teraz mamy tak naprawdę 3 główne filary działalności. Pierwszym naszym filarem było hospicjum domowe dla dzieci, gdzie dzieci właśnie przebywają w domach i zapewniamy im właśnie wsparcie i medyczne, i terapeutyczne, rzeczowe, finansowe właśnie w domach. Drugim filarem działalności jest oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, całodobowy z pododdziałem wentylacji mechanicznej i tam przebywają dzieci całodobowo. To są ciężko i nieuleczalnie chore dzieci, często sieroty i półsieroty. I często opiekunami prawnymi naszych podopiecznych są nasi pracownicy. A trzecim, najnowszym filarem działalności, bardzo prężnie działającym, jest Dziecięce Centrum Nadzieja. I tutaj właśnie zapraszamy też dzieci z zewnątrz do nas, dzieci z orzeczeniami, z opiniami, potrzebujące wsparcia terapeutycznego. Staramy się też dbać holistycznie o całe rodziny, zapewniamy wsparcie nie tylko dzieciom, ale też całym rodzinom. Mamy dużo warsztatów dla mam, dla tatusiów, właśnie i warsztatów artystycznych, jakichś tam kreatywnych, i warsztatów psychologicznych, terapeutycznych. Po prostu jak ktoś się do nas zgłasza z prośbą o pomoc, to staramy się tą pomoc zapewnić. Często te dzieci tak naprawdę są jakby szczęśliwe w swoich światach i to rodzina potrzebuje większego wsparcia niż dziecko. Często mamy na przykład, bo ja też się zajmuję mamami w naszej fundacji, dzieci z niepełnosprawnością, bardzo potrzebują tego wyjścia, spotkania się z innymi mamami, porozmawiania o czymkolwiek innym niż tylko o dzieciach, bo często nawet nie potrafią się odnaleźć w innym świecie niż w tym dziecięcym i bardzo ciężko czasami je wyrwać z domu. Czasami wręcz je zmuszam do przyjazdu do nas, żeby właśnie mogły się wyrwać i zobaczyć ten świat jakby poza domem, poza dzieckiem. Mhm. Dlatego to jest dla nas bardzo ważne i widzimy ogromne jakby efekty. Mamy też taką naszą grupę już fajną, zintegrowaną. W hospicjum domowym mamy ponad 50 dzieci na oddziale. oddziale jest obecnie 15 chyba, a w dziecięcym centrum Nadzieja w zeszłym roku pomogliśmy około 200 dzieciom i około, podejrzewam, że 100 rodzicom.
0: Dzień dobry, Monika Kwilińska, koordynator dziecięcego centrum Nadzieja. Nasz nowy filar działalności, dziecięce centrum Nadzieja, powstało w 2023 roku. Jest to nasze nowe dziecko dotyczące wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży nie tylko z niepełnosprawnościami, ale i też dla dzieci, których rodzice martwią się o rozwój swojego dziecka z całego województwa. To w tym miejscu rodzice z całego województwa mogą przyjechać do nas na bezpłatne konsultacje dotyczące kwestii psychologicznej, fizjoterapii, integracji sensorycznej czy też logopedii. To tutaj też mogą uzyskać wsparcia w kontekście pracy nad dzieckiem albo rozwoju swojego dziecka, umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, które mają dzieci w okresie szkolnym, czy też młodszym, czy w okresie rozwoju, ale to tutaj też u nas rodzice mogą uzyskać diagnozę pod kątem autyzmu, pod kątem problemów z ADHD, czy też wszystkimi innymi rzeczami. To u nas jest ta ocena całościowa dziecka. To tutaj ten rodzic, kiedy będzie miał problem, albo będzie chciał się dopytać, skonsultować, to na pewno znajdzie i udzielimy tej pomocy. Możemy powiedzieć o niespodziewanej ilości tych podopiecznych, bo w roku 2025 z naszego wsparcia skorzystało łącznie 209 osób z całego województwa. Były to konsultacje, były to terapie, były to diagnozy. Jak się do nas dostać? Mamy stronę internetową, znajdziecie Państwo też nas na Facebooku, znajdziecie też Państwa pod naszym numerem telefonu. Serdecznie zapraszamy, można dzwonić, można pisać i na pewno nie będzie osoby, której byśmy nie odpowiedzieli, bo po to powstało to centrum, żeby móc cały czas wspierać i żeby rodzice też mieli wsparcie i oparcie. Mało tego, nie tylko skupiamy się tylko na rodzicach, ale i też na pedagogach, nauczycielach szkolnych, więc tam też, jeśli któryś z nauczycieli, któraś szkoła ma coraz więcej problemów i nie radzi sobie z tą niepełnosprawnością, albo też nie potrafi rozpoznawać problemów tego dziecka, a chciałby pomóc, to jak najbardziej my też prowadzimy bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ocenie rozwoju dziecka albo tych nieprawidłowości. Jest to pomoc bezpłatna, często korzystamy z Urzędu Marszałkowskiego, z dotacji, bądź też z Urzędu Miasta, bądź też ze środków własnych. Niekiedy te diagnozy często niestety są płatne, ale jak najbardziej staramy się tą kwestię finansową jak najbardziej ograniczać. Niezależnie, czy pomagamy. Po prostu niektóre są, powiedzmy, że diagnozy są płatne, a wszystkie inne konsultacje, terapie na pewno

0: najmłodszym i rodzinom i tym, którzy do mnie zapukają i powiedzą, potrzebuję pomocy. I tą pomoc mają, bo to nie tylko kontrakt, proszę Państwa, jest najważniejszy, który jest niewystarczalny. Mamy nasze dzieci, to są moje dzieci, mam najwięcej wnuków. Jak pani przyjdzie do naszego oddziału, to pierwsze krzyczą, babcia, babunia, masz pieniążek, kurtka, idziemy do Maka. Więc słuchajcie Państwo, traktuję te dzieci jak moje, bo one są nasze. Mój najkochańszy, najwspanialszy personel, który pracuje z serdecznością, opieką i miłością, bo ten, kto nie kocha dzieci, nie może u mnie pracować.
1: Niestety pomaganie nie jest proste, zwłaszcza dziś. W systemie jest za mało pieniędzy, a dzieci i młodzież w hospicjum nie otrzymują wielu zasiłków, które przysługują ich zdrowym rówieśnikom, kontynuuje Aleksandra Ruszczak.
0: Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia jest niewystarczalny, tak? My mamy w tej chwili, jesteśmy bardzo pod kreską na minusie. Pierwszy raz mój personel dostał w częściach, w ratach dostanie pensję. Jest mi z tego powodu przykro, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił nam za nadwykonania, a te pieniążki, które dostajemy, 200 ileś tysięcy czy 300, to są niewystarczalne, żeby utrzymać oddział i wypłacić pensję. Mamy 35 pracowników etatowych i tyleż samo mamy na zlecenie, bo lekarze tak pracują. I my jesteśmy ofiarami systemu, który jest, no coś kuleje, trzeba z nim zrobić. Zwróciłam się już do Warszawy, bo będę dalej walczyła o ten oddział, bo to, że jest tragiczna sytuacja finansowa, to zresztą nie tylko u nas, bo widzicie, panie, czarny protest w szpitalach, w przychodniach i w fundacjach, bo szpitale podlegają pod samorządy. My jesteśmy fundacją i mamy tylko najwspanialszych darczyńców. A dzieci muszą mieć dom. Dlatego pan marszałek, dzięki panu marszałkowi powstał ten oddział. Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży. Nikt nie zwrócił uwagi, bo właściwie, proszę państwa, te dzieci są nieme, tak? Niechciane, wykorzystane. A my im daliśmy odrobinę ciepłego domu, bo one zasłużyły na to, żeby być w domu. A moje kochane koleżanki i koledzy, przykro mi, bardzo mi jest przykro, że jest taka sytuacja. Pierwszy raz w życiu, ale powiedzcie państwo, czy ten system musi być zmieniony, czy nie? Zastanówcie się. Tu się nic nie zmienia. Ja ciągle z chwilą, kiedy pani Ołena Bożemska zmarła w styczniu, 8 stycznia, a ja już tam byłam wiceprezesem i później prezeską i słuchajcie, i ciągle żebrze. Wiecznie jest to dla mnie straszne. Jestem zmęczona, bo ja uważam, że państwo jest od tego, bo dzieci, które są w domach, rodzice mają świadczenia w wysokości 2800 czy 900 zł. My, nam się tego nie należy. Dlaczego? Dlaczego nam się nie należało 500+? Dlaczego nam się nie należy 800+? Dlaczego? Dlatego, że moje dzieci siedzą cicho i ja jestem ich głosem. Jak długo wreszcie będę to wszystko ukrywała? Jak długo te dzieci mają być ofiarami? Dosyć, że w rodzinie od rodziców najbliższych to jeszcze niewydolnego systemu.
1: Pani prezes wspomniała marszałka Całbeckiego. W takim razie pora przywitać go także na naszej antenie. Co marszałek sądzi o działalności hospicjum Nadzieja?
2: Ona jest ważna przede wszystkim dla dzieci.

0: którym pomaga, i dla rodziców, bez której fundacji dzieci byłyby skazane na bardzo trudne warunki, a właściwie pozostawione bez pomocy. I to jest nasz obowiązek jako samorządowców, każdy w zakresie, jakim jest to możliwe, wspierać tego typu działalność, ponieważ ona uzupełnia luki systemowe, jakie mamy dzisiaj w naszym obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej. Wyobraźmy sobie dzieci bez pomocy hospicjum, bez fundacji. Trudno nawet do wyobrażenia los, a dziś dzięki właśnie fundacji od 30 lat na ustach, na twarzach podopiecznych rysuje się światełko, uśmiech, nadzieja. I to jest to, co powinniśmy robić każdego dnia jako samorządowcy. Czyli pomagać tym, którzy poświęcają całe życie, właściwie tak jak pani Aleksandra, aby oddać się potrzebującym.
1: Hospicjum Nadzieja nie mogłoby funkcjonować, gdyby nie wsparcie fundatorów. O wypowiedź poprosiłem zatem jednego z nich, Andrzeja Cichockiego.
2: Od samego początku, czyli od maja 1996 roku, kiedy to powstał akt notarialny powołania Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi. Inspiracją w sumie do takich działań był fakt, że również sam posiadam dziecko niepełnosprawne i wiem, jakie to są problemy w normalnym funkcjonowaniu rodziny z takim dzieckiem, i po prostu to zainspirowało mnie do podjęcia właśnie takiej działalności, żeby stworzyć coś, gdzie ludzie mogą ze swoimi problemami podejść, zapytać i oczywiście uzyskać pomoc. No wydaje mi się, że jest to działalność, która jest naprawdę bardzo potrzebna, bo skala problemu osób niepełnosprawnych, ich rodzin jest na pewno bardzo duża. Działalność polegająca na prowadzonej, tak jak w tej chwili prowadzimy działalność zarówno hospicjum domowego, jak i oddziału stacjonarnego, opiekuńczo-leczniczego. No jest to miejsce, gdzie te dzieci czasami bez rodzin, porzucone, opuszczone, no mają swoje miejsce i z tego co wiemy, ciepło, serce i miłość.
1: A to przecież najważniejsze rzeczy w życiu. Jeśli też chcecie pomóc Fundacji Hospicjum Nadzieja, możecie to oczywiście zrobić, a poszczegóły odsyłam na stronę internetową hospicjum. Całej załodze nadziei życzę jak najwięcej tych pozytywnych historii, samych przychylnych osób i firm wokół oraz szczęścia na co dzień. Jesteście wielcy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym, a przyciągnęła nas tutaj kolejna wystawa. No i tak jak przywitaliśmy rok 2026 ekspozycją dotyczącą szopek bożonarodzeniowych, tak teraz odwiedzamy wystawę poświęconą jajkom wielkanocnym, pisankom tak zwanym, ale tych nazw jest znacznie, znacznie więcej i rodzajów tego zdobienia jajek jest naprawdę cała masa. Możecie się zadziwić, ja sam jestem w dużym szoku. Ale o szczegółach porozmawiam z kuratorką tej wystawy, Hanną Łopatyńską. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No właśnie, ja jestem pod wrażeniem tego, jak barwna i jak różnoraka jest ta wystawa. Wystarczy wspomnieć, że są to pisanki z całego świata, z różnych stron naszego globu. Czyli to nie tylko polska tradycja, bo chyba często tak możemy do tego podchodzić.
5: Tak, to nie jest wyłącznie polska i nie wyłącznie wielkanocna tradycja, ponieważ jajko było bardzo ważnym elementem kultury w czasach jeszcze przedchrześcijańskich. Od zawsze kojarzyło się z początkiem życia, z rozwojem, z urodzajem. Widziano takie podobieństwo jajek do takich dużych ziaren zboża, czyli to jajko było wykorzystywane w wielu zabiegach magicznych i w bardzo podobnych sensach, kontekstach występowało w różnych, czasami nawet bardzo odległych miejscach naszego globu.
4: Mówi pani było, ale podejrzewam, że pisankarstwo, tak można powiedzieć, to jest tradycja kontynuowana i trwająca do dziś.
5: Tak, no widać zresztą po całej naszej wystawie, ponieważ większość eksponatów powstało nie tak dawno, 20, 10, a niektóre niemalże parę dni przed rozpoczęciem naszej wystawy. Także zdobienie jajek różnorodnymi technikami jest bardzo popularne w różnych stronach świata. Czasami zajmują się tym twórcy ludowi, mówi, tak jak u nas w Polsce czy na Ukrainie, ale również artyści, którzy na co dzień parają się tak zwaną sztuką wysoką, tak jest na przykład w Niemczech, którzy traktują jajko jako po prostu kolejny przedmiot artystycznego wyrazu.
4: Pisankarstwo, od razu dopytam, to dobre słowo?
5: Tak, ale tutaj troszeczkę nasz tytuł wystawy jest jak gdyby dużym uproszczeniem, ponieważ jakbyśmy tak chcieli dokładnie opisać te jajka, które pokazujemy na naszej wystawie, to tylko część z nich jest pisankami, ponieważ pisanki to te jajka, które są pisane woskiem, tak? Czyli zdobione techniką batikową, która polega na tym, że szczelnym woskiem gorącym pisze się na skorupce ornamenty, następnie barwi się je w barwnikach naturalnych lub syntetycznych i później po wyschnięciu farby usuwa się ten wosk i w ten sposób powstają właśnie te białe ornamenty. Natomiast my pokazujemy na wystawie również kroszonki, czyli jajka zdobione techniką rytowniczą, jajka malowane, zdobione aplikacjami i różnorodnymi innymi technikami, ale ponieważ tytuł musiałby wówczas być bardzo, bardzo długi, także tutaj stosujemy takie znaczne uproszczenie i zresztą nie jest to jakiś wielki błąd, ponieważ w powszechnym odbiorze wszystkie jajka zdobione różnorodnymi technikami, tak potocznie nazywa się pisankami.
4: Ja zaraz dopytam o to, jakie jajka możemy tutaj zobaczyć. Od razu zachęcam Was, żebyście podeszli tutaj do Muzeum Etnograficznego w Toruniu, bo naprawdę lepiej jest to zobaczyć niż o tym słuchać, co nie znaczy, że nie warto zostać razem z nami, wręcz przeciwnie. Ale dopytam jeszcze, które z tych prezentowanych tutaj form zdobienia jajek są charakterystyczne dla naszego kraju albo nawet dla naszego regionu?
5: Na pewno technika batikowa, o której już wcześniej wspomniałam, ona jest właśnie charakterystyczna dla Polski i generalnie dla krajów słowiańskich, czyli dla Ukrainy, Czech, Słowacji, Białorusi. Tam ta technika batikowa jest na bardzo wysokim poziomie. Te pisanki są wielobarwne, czyli to tworzenie takiej pisanki, na przykład huculskiej, trwa około 4 godzin, ponieważ ona jest systematycznie farbowana na różne kolory i po kolei te różne powierzchnie pisanki są pokrywane woskiem. Także to jest najbardziej tutaj takie typowe dla naszego regionu i dla naszego, czyli tutaj tej wschodniej części Europy.
4: Jako współczesny widz warto chyba przystanąć i rzeczywiście przypomnieć sobie albo uświadomić, że to wszystko jest wykonywane ręcznie, bo możemy aż o tym zapomnieć. To wszystko jest tak dopracowane, tak pięknie wygląda, że można by pomyśleć, że to wytwór ultra nowoczesnej fabryki, a to wręcz przeciwnie. Ręcznie za pomocą naturalnych metod.
5: Tak, widzowie zwiedzający zwłaszcza mają dużo wątpliwości co do tej ręcznej roboty przy pisankach grawerowanych, które wyglądają jak takie delikatne ażury. Tej skorupki jest czasami, są to delikatne tylko pręciki pozostawione skorupki z naturalnej tego jajka, a reszta jest usunięta za pomocą wiertła dentystycznego najczęściej. I to są tak delikatne dzieła, że tutaj słyszałam takie opinie, że to prawdopodobnie jest dzieło drukarki 3D, a nie ludzkich rąk.
4: A to jednak. Ludzie też są w stanie tworzyć takie cuda. Cudeńka, można powiedzieć. To przecież małe, ale też o rozmiar chciałem zapytać tych rzeczy, które tutaj, tych dzieł, które możemy tutaj oglądać, bo to są i takie malutkie jajeczka, ale i też większe. Nie wiem, czy strusią pisankę też tu znajdziemy?
5: Tak, i to nie jedno, ponieważ pisanki są wykonywane na wydmuszkach z jajek różnych ptaków. Nawet jest tutaj też na wystawie kosz z naturalnymi jajami, tak żeby widzowie mogli zobaczyć, goście mogli zobaczyć, jak te jajka wyglądają, zanim padną w ręce pisankarza. I te najmniejsze pisanki są zrobione z jajek zeberek. To są takie, to też dowiedziałam się dopiero przy okazji. Takie coś jak kanarki bardziej. I naturalnie żyją w Australii, ale można je hodować w klatkach, tak jak kanarki. Bardzo towarzyskie ptaszki podobno. A największe to są pisanki wykonane z jaj strusich, czyli struś afrykański, największe jaja, potem emu, troszeczkę mniejsze, i struś nandu, też bardzo duże, ale wśród strusi te jajka są najmniejsze ich.
4: To na takim strusim jaju, to już jest powierzchnia i można się pobawić, ale uwierzcie mi, na tych mniejszych też można stworzyć dzieła sztuki. Ja tutaj już się przeszedłem, już zobaczyłem, no i jestem pod wrażeniem, że nawet fotorealistyczne obrazy powstają na jajkach, albo jajka oprawione w jakieś specjalne zbroje. No, niesamowita jest ta wyobraźnia twórców, no i efekty ich pracy.
5: Te jajka w zbroje, jak to pan ładnie ujął, to są dzieła, które powstały na Słowacji i na Węgrzech. Te akurat, które znajdują się u nas na wystawie, są węgierskie, ale na Słowacji ta tradycja również istnieje. Ja w pierwszej chwili, jak zobaczyłam te pisanki, gdy właściciele kolekcji, państwo Belicowie, je przywieźli, to ja pomyślałam, że to jest jakiś taki wymysł współczesnego artysty, który taką ma fantazję, żeby w ten sposób zdobić jajka, ale okazało się, że jak zgłębiłam temat, że jest to stara tradycja słowacka i węgierska, która zrodziła się wśród kowali, którzy po prostu chcieli pokazać, że oni nie tylko takim ciężkim rzemiosłem się zajmują, ale że w gruncie rzeczy oni potrafią również robić bardzo delikatne rzeczy i w związku z tym zaczęli wykonywać miniaturki podków, zawiasów, jakichś takich rzeczy, które zazwyczaj robią w dużych rozmiarach i za pomocą gwoździków mocować je na wydmuszkach.
4: Warto to wszystko zobaczyć, warto też poszukać jajek stworzonych w Japonii. Tam zobaczymy, że jajko to nie tylko forma, ale też inspiracja i po prostu dzieła tutaj prezentowane są w kształcie jajka, ale niekoniecznie stworzone na jajku.
5: Tak, ponieważ są jajka, pisanki, czy nie tylko wykonane z naturalnych ptasich jaj, ale również z innych różnych materiałów i właśnie ta pisanka japońska, o której pan wspomniał, jest wykonana ze szkła, a wewnątrz umieszczona jest malutka rzeźba w korku, przedstawiająca jakąś świątynię. Ale też te jajka, pisanki, które tu pokazujemy, są zrobione z gliny, z porcelany, z kamienia, także różne formy, różne materiały są wykorzystywane po to, ażeby wykonywać pisanki.
4: Też mam swojego faworyta, to jest pisanka krecik, czyli można się nawet jajkiem w ten sposób bawić, żeby stworzyć z niego coś zupełnie innego.
5: Tak, to jest akurat chyba naturalne jajko, na którym namalowano, którą przeobrażono w krecika. Obok jest troszeczkę mniejsza pisanka w kształcie myszki, bo tam chyba para występowała w tej bajce zawsze. Ale no, z tych wydmuszek są zrobione, jest i wózeczek z laleczką, jest i zegar, kamera. Są takie kompozycje, coraz większe jajko na zewnątrz, a w środku coraz mniejsze jajko włożone. Także taka kompozycja właśnie z kilku pisanek od największej do najmniejszej, tak troszeczkę jak matrioszki lalki, jedna w drugiej. Także faktycznie jajko stanowi wspaniałe tworzywo dla ludzi, którzy mają wyobraźnię i umiejętności manualne, bo to trzeba mieć duży talent, żeby takie dzieła stworzyć.
4: To, co należy podkreślić, to też obok wystawy jest całkiem spora przestrzeń, w której, jeżeli się zainspirujemy i przyjdziemy w odpowiedni dzień, o odpowiedniej porze, to możemy też sami swoich sił spróbować, tak?
5: Tak, odbywają się tutaj warsztaty, zajęcia głównie z dziećmi. Dział edukacji prowadzi, w czasie których można wykonać pisanki rozmaitymi technikami i nie tylko na jajkach, ale również na przykład na drewnie. I co jakiś czas również zapraszamy artystów, pisankarzy i pod ich kierunkiem można spróbować swoich sił w robieniu pisanek.
4: Ja tak obserwując te prace, zastanawiałem się tylko, jak to wszystko tutaj przywieziono, no bo przypominają mi się od razu prace domowe dla uczniów, którzy mają na przykład przez tydzień zaopiekować się jajkiem tak, żeby go nie stłuc. No i później po tygodniu przychodzi się i pokazuje, patrzcie, oto mam jajko, nie stłukłem go, także zaopiekowałem się nim dobrze. A wy tutaj zgromadziliście właśnie ile tych jajek, ile tych pisanek, no i czy żadne jajko nie ucierpiało w trakcie tworzenia tej wystawy?
5: Nie, te jajka, ponieważ wszystkie pochodzą z kolekcji państwa Aleksandry i Arkadiusza Beliców z Częstochowy i oni te jajka przywieźli swoim samochodem, niezbyt dużym, w takich wytłoczkach, w których kupujemy zazwyczaj jajka w sklepie. Część z nich była jeszcze opatulona dodatkowo watą czy jakimiś tam miękkimi materiałami, także na szczęście nic nie ucierpiało. No i podczas już układania tych pisanek, to przyznam się, że pracownicy muzeum mieli zakaz w ogóle ogóle dotykania tych pisanek. Ja również ani jednej pisanki nie wzięłam do ręki, po prostu bałam się, że coś się stanie. Także właściciele kolekcji własnoręcznie wszystkie te pisanki rozlokowali na przygotowanych przez nas wcześniej ekspozytorach.
4: A ile ich jest?
5: 1230 jajek, bo 43 jajka to są te właśnie niebarwione, naturalne ptasie i jedno jajko krokodyla.
4: Niesamowite. No to dbajcie o to, żeby to, broń Boże, się nie uszkodziło. Ja przez całą naszą rozmowę próbowałem się powstrzymać, ale na koniec nie wytrzymam, powiem. Ale jaja, naprawdę niezłe jaja można zobaczyć tutaj w Muzeum Etnograficznym na wystawie poświęconej właśnie, no już w skrócie, wyjaśniliśmy to nieco szerzej, ale w skrócie po prostu pisankom z różnych stron świata, a właśnie jeszcze na koniec może z jakich krajów zobaczymy tutaj pisanki, już pani trochę powymieniała, ale no ten przestrzał, przekrój jest naprawdę ogromny.
5: Tak, to są kto, jest oczywiście najwięcej jest pisanek z Polski, przy czym znaczna część jest wykonana właśnie przez państwa Beliców, którzy są doskonałymi pisankarzami, ale oprócz tego są z innych krajów europejskich, nie tylko z Europy Wschodniej, ale także z Niemiec, Holandii, z Włoch. Są pisanki z krajów azjatyckich, oprócz tej pisanki japońskiej, o której mówiłam. Są też pisanki z wyspy Bali, z Palestyny, z Indii, także ten przekrój tej różnorodności tych pisanek jest rzeczywiście bardzo duża.
4: Można się tą różnorodnością zatem zachwycać i inspirować, a mamy na to czas do końca sierpnia, także jeszcze trochę nam zostało. Można przychodzić, można no po prostu być pod wrażeniem, bo ja jestem, no i pewnie nieraz jeszcze tutaj przyjdę zachwycić się tymi pracami. A rozmawiałem o ekspozycji z Hanną Łopatońską, kuratorką wystawy trwającej w Muzeum Etnograficznym. Dziękuję serdecznie.
5: Dziękuję bardzo i zapraszam.
4: Gustaw Nawak też zapraszam i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.

0: i na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Zbliża się wyjątkowe wydarzenie łączące świat nauki i czas spędzony rodzinnie i edukację. Coś dla siebie znajdą i duzi, i mali, a niech na wstępie wybrzmi fakt, że jedną z atrakcji będzie możliwość wejścia do jelita grubego. No oczywiście niedosłownie, nikt by wam tego nie zrobił, ale jeśli pamiętacie serial Było sobie życie, to wiecie, jak ciekawe może być odkrywanie ludzkiego organizmu od wewnątrz. Gustaw Nowak zapraszam do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, które przygotowuje dla nas prawdziwą petardę. Naukową petardę. 30 maja w ramach jej jubileuszowej 10. edycji odbędzie się naprawdę wiele ciekawego, a o tym, co przygotowano, powie nam dyrektorka młyna Monika Wiśniewska, której sam też nieco pomogę. Będzie z nami też wiceprezydent Adam Szponka, ale najpierw pani Monika, zapraszam na antenę.
2: To jest wydarzenie, które organizujemy już po raz 10. Na stałe myślę, że wpisało się w kalendarz wydarzeń związanych z popularyzacją nauki nie tylko w naszym mieście, ale też i w naszym regionie i w kraju. Wydarzenie, które skupia w sobie z roku na rok coraz więcej partnerów i cieszy się coraz większą popularnością.
1: Dlaczego to wydarzenie cieszy się taką popularnością?
2: Ja zacznę poważnie, a potem już będzie mniej poważnie. Według raportu Komisji Europejskiej z 2024 roku wiedza i podstawy obywateli europejskich wobec nauki i technologii. Blisko 80% Polaków jest przekonana, że nauka jest im niepotrzebna w życiu codziennym albo nie ma wpływu na nasze życie codzienne. Myślę, że to wydarzenie trochę odczaruje to, jak nauka jest nam potrzebna każdego dnia, jak z tą nauką stykamy się każdego dnia i to już od najmłodszych lat. Ten piknik jest różnorodny, jak różni jesteśmy my. Nasze społeczeństwo, każdy z nas jest inny. Jesteśmy ludźmi, ale każdy z nas jest inny i tak samo nauka jest obszerna, porusza tematy najróżniejsze i myślę, że ta różnorodność, którą zaproponujemy uczestnikom tego wydarzenia, jest najważniejsza. Każdy znajdzie coś, czym będzie mógł się zaciekawić, zafascynować, bo to jest podstawa tego pikniku. Bardzo nas cieszy to, że wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego oraz pana prezydenta miasta Torunia Pawła Góleckiego.
1: Miejmy formalności za sobą. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Nauki oraz przez budżet samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. No i możemy przejść już do konkretów, czyli zaplanowanych atrakcji. Czym zaciekawi nas tegoroczna naukowa petarda?
2: Od samego początku jest to wydarzenie, które nie odbyłoby się bez naszych partnerów. Bo tak naprawdę my jesteśmy organizatorami, gospodarzami, mówię o Młynie Wiedzy, ale całe wydarzenie jest stworzone dzięki temu, że razem z nami są nasi partnerzy. To są uczelnie wyższe, uniwersytety, instytucje kultury, edukacji, organizacje pozarządowe, służby, podmioty działające w obszarze bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska i partnerzy technologiczni, organizacje popularyzujące naukę. Jest ich z każdym rokiem coraz więcej. W tym roku będzie to 40 partnerów, blisko 100 stanowisk edukacyjnych, a więc ta petarda naprawdę bardzo się rozrosła. Powiem szczerze, mieliśmy ogromny problem z umieszczeniem, bo w tej chwili pracowaliśmy nad tym, żeby rozplanować wszystkie stanowiska, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Petarda z roku na rok jest większa, nie tylko jeżeli chodzi o liczbę partnerów, ale też jeżeli chodzi o liczbę uczestników, czyli tych, dla których tą petardę robimy. Dzieci, rodzin, wszystkich, którzy chcą bawić się, interesują się nauką i spędzić dobrze czas. W zeszłym roku było to około 5000 uczestników w ciągu jednego dnia.
1: Jak sami słyszycie, niełatwo będzie powiedzieć o wszystkim, ale spróbujmy przybliżyć to i owo. Naukowa petarda odbędzie się 30 maja między 11 a 17, oczywiście na parkingu przy Młynie Wiedzy oraz w samym Młynie. Całość będzie podzielona na kilka stref, kontynuuje Monika Wiśniewska.
2: Jest strefa nauki. W strefie nauki mają swoje stanowiska zarówno instytucje takie jak my, bo jesteśmy, mówię, tylko jednym z takich członów tworzących tą petardę, ale oprócz tego będą tam uniwersytety, czy na przykład grupa PGE Polska. Będą z nami jak zawsze przedstawiciele Wydziału Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Co się znajdzie? Będzie można poznawać odnawialne źródła energii, badać zjawiska pogodowe, naukowe, testować roboty, drony, odkrywać tajemnice kosmosu, budować obwody elektryczne, czy zobaczyć pokaz generatora Van der Graaffa. Bardzo się cieszę, że w tym roku po raz pierwszy pojawi się u nas, i myślę, że to też świadczy o tym, że nasze wydarzenie się rozrasta, pojawią się u nas przedstawiciele Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach, czyli takiego największego, jednego z największych wydarzeń popularyzujących naukę w Polsce. Inni partnerzy, nie sposób ich wszystkich wymienić, ale bardzo wszystkim dziękujemy, że są z nami, bo są to instytucje w strefie nauki, które się znajdą, zarówno fundacje, jak na przykład Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, czy Młyny Rotera z Bydgoszczy, czy Wydział Humanistyczny Filologia Germańska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, i wiele, wiele innych.
1: Jesteśmy dopiero na początku wyliczania, bo przecież jak naukowa petarda, to moc atrakcji. Słuchajmy dalej.
2: Strefa zdrowia, kolejna strefa, na którą zapraszamy. Tutaj zabawy plenerowe, promujące zdrowy styl życia, ale od zawsze z nami, można powiedzieć, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych i coś dla starszych, bo tak jak mówiłam, nauka jest różnorodna i tu na przykład będzie można się dowiedzieć trochę więcej o masażach i terapii manualnej, czy będzie można odbyć konsultacje fizjoterapeutyczne. Zakładając okulary VR na stanowiskach Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy z kolei, będzie można zobaczyć organy człowieka w 3D. I myślę, że pierwsza w tej strefie nie sposób nie wspomnieć. Po raz pierwszy z nami Fundacji StomaLife i o ich mobilnym modelu jelita grubego. Model jelita grubego, 13 metrów długości, będzie można do tego jelita wejść. Do środka zobaczyć, jak wygląda ta część naszego ciała właśnie w takim, no w bardzo dużej skali.
1: A nie mówiłem? Tak, w trakcie naukowej petardy będzie można wejść do jelita grubego. Sam chyba skorzystam, tak, z naukowej ciekawości. Ale lećmy dalej, bo jest jeszcze o czym mówić.
2: Strefa bezpieczeństwa, współpraca z służbami, komenda policji, komenda miejska policji, straż miejska, MPO, czyli o zagrożeniach związanych w życiu codziennym, o ochronie, Nikolaus Bank i Narodowy Bank Polski, zabezpieczenia waluty, cyberbezpieczeństwo, czy Toruńska Kolejowa Izba, symulator maszynisty i sterowania pociągiem. I myślę, że strefa, która też jest bardzo ciekawa, no i znowu tutaj też wielu innych partnerów, strefa, która jest ciekawa też bardzo dla dzieci, czyli strefa zabawy. I na tej strefie pojawią się miejskie instytucje kultury, z czego się bardzo cieszymy, że w tym roku bardzo licznie będą z nami. Będzie Centrum Kultury Dwór Artusa, Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Okręgowe, TECUS, MDEK, ale i po raz pierwszy Ogród Zoobotaniczny. Czyli jak widać, po prezentowanych instytucjach bardzo duża różnorodność. Będą szkoły językowe, stanowiska najróżniejsze, od zabawowych po bardziej edukacyjne. Pierwszy raz z nami będzie również ROPS w Toruniu i pojawią się również stanowiska z terenów naszej metropolii toruńskiej, czyli Zamek Golubski i Gokis Radomin. To są stanowiska edukacyjne. Nie sposób opowiedzieć o każdym z nich szczegółowo, bo najlepiej po prostu przyjść i się pobawić, spędzić ten czas. To, co jest charakterystyczne na tym pikniku i zawsze raz do roku sobie pozwalamy na takie szaleństwo, ponieważ jest to Dzień Dziecka, to zawsze pojawiają się tutaj dmuchane jakieś atrakcje takie zabawowe. W tym roku główną, bo będzie tych dmuchanych atrakcji więcej, ale myślę, że główną atrakcją będzie ogromny dmuchany statek, który symbolicznie nawiązuje do zakończenia pewnego etapu. To takie subtelne pożegnanie z naszą wystawą Rzeka, którą pod koniec czerwca będziemy zamykać, ale nie zamykamy jej na stałe, tylko zamykamy po to, bo rozpoczyna się etap zmiany i na fali tych zmian będziemy pracować przez kolejne miesiące po to, żeby przygotować dla Was nowe otwarcie tej przestrzeni i właśnie opowiadać Wam jeszcze więcej o nauce, ale oczywiście Rzeka zostanie, to już wszystkich uspokaja.
1: Czekamy zatem na nową Rzekę i czekamy na tegoroczną naukową petardę, która odbędzie się, powtórzmy, po raz 10. A teraz na antenę zapraszam jeszcze wiceprezydenta Torunia Adama Szponkę, regularnego bywalca naukowej petardy i konferencji prasowych organizowanych w Młynie Wiedzy.
3: Lubię briefingi z panią dyrektor, bo zawsze powie wszystko i zawsze czymś zaskoczy. Nie wiem, czy państwo pamiętają nasze spotkanie walentynkowe i takim elementem zaskoczenia walentynki były eksperymenty na sercu.
2: Tak.
3: i to serce miało przyciągnąć walentynki i przyciągnęło, bo było jakby pełno na tych warsztatach, na tych zajęciach sercem. Teraz zapraszamy Państwa na Dzień Dziecka jelitem grubym. I to jest niesamowite doświadczenie, to, że pani dyrektor opowiadała, że ta nauka jest faktycznie tutaj w tym dniu namacalna. Naprawdę warto przyjść. Byłem tutaj ze swoimi dziećmi w zeszłym roku, są tłumy. Jest tyle atrakcji, że dzieciaki mają trochę chaos poznawczy, bo jest tyle tego, jest tyle ciekawych rzeczy, że nie wiedzą, na czym się skoncentrować, ale summa summarum finał jest taki, że zawsze każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Jedna branża, czy to są jakieś eksperymenty z botaniki, czy to jest jakaś chemia, czy to są jakieś pokazy, zawsze jest dużo, dużo fajnych rzeczy, które można zrobić i z dzieckiem, i spędzić czas z dzieckiem, więc ten dzień jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy. To też jest taki moment, kiedy dzieci zadają dużo pytań. Pani dyrektor ładnie to określiła, badanie zjawisk pogodowych, a to są pytania na przykład do dzieci, dlaczego, skąd się bierze burza. I to właśnie w takich spotkaniach możemy tak dziecku w sposób namacalny, pokazowy zobrazować, skąd się biorą burze, bo ta ciekawość dziecięca i zaspokajanie jej naprawdę jest czymś wyjątkowy. Dzień dziecka, ale dzień bardzo rodzinny. Mnóstwo czasu. No i dwa statki będące pożegnaniem, ale to jest taki moment, kiedy można spędzić czas i na jednym statku, tym dmuchanym, i jeszcze można spędzić czas na tym naszym statku, o którym tutaj cały czas wspominam od pewnego czasu, póki on jeszcze nie odpłynął w ostatni rejs. Przypomnę tylko, że to jest 30 maja. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. W zeszłym roku było pięknie, słonecznie, więc wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do spakowania się i odwiedzenia właśnie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 30 maja, zebranie całej rodziny i spędzenia czasu z nami.
1: Brzmi to ciekawie, zwłaszcza dla rodziców, babć i dziadków, a w sumie można też pobyć dobrym wujkiem lub ciocią i pomóc swoim bliskim zaopiekować się pociechą, przy okazji samemu dobrze się bawiąc. Oczywiście po szczegóły dotyczące tegorocznej naukowej petardy odsyłam na stronę internetową Młyna Wiedzy, a jeśli szukacie jeszcze więcej atrakcji związanych z Dniem Dziecka, no to podrzucę kilka propozycji z Torunia. Dwór Artusa zaprasza na przykład na pokazy filmowe dla grup szkolnych i przedszkolnych. W ogrodzie zoobotanicznym zaplanowano spotkania tematyczne i warsztaty. Pokazy kosmiczne to oczywiście w planetarium. W Muzeum Toruńskiego Piernika odbędą się specjalne warsztaty wypieku korzennego przy smaku. Swoje propozycje dla najmłodszych i nieco starszych mają też oczywiście toruńskie teatry. I tak w Baju Pomorskim czeka nas specjalne wystawienie Śpiącej Królewny w reżyserii Pawła Paszty 31 maja. Po spektaklu odbędą się animacje w strefie zabaw i w teatralnym ogrodzie, o ile pogoda pozwoli, a czas umilać będzie załoga baja, prawdopodobnie wraz z kolorowymi lalkami. Potem już w czerwcu w słynnej szafie będzie można zobaczyć m.in. wschód i zachód słonia, puszka czy księgę dżungli. W Teatrze Muzycznym od 1 czerwca będzie grany natomiast Mikołajek, którego chyba nie da się nie lubić. Warto więc przedstawić go kolejnemu pokoleniu. W Teatrze Chorzycy no niestety brak propozycji dla dzieci, ale trwać tam będzie przecież Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, więc można wybaczyć. Będzie zatem działo się sporo i gęsto. Najlepiej samemu wybrać coś odpowiedniego dla siebie. Dodam tylko, że długoterminowa prognoza pogody wskazuje na to, że na przełomie maja i czerwca w Toruniu panować będzie przyjemna aura, zatem nic, tylko ruszyć się i trochę rozerwać. A sam od siebie dodam, że chciałbym, żeby Dzień Dziecka był dniem, w którym składamy sobie życzenia. Nie tylko sobie nawzajem, ale też samym sobie. Takie życzenia, żeby po prostu pamiętać o swojej dziecięcej naturze. Nie warto się jej przecież wstydzić. Każdy jest trochę dzieckiem i warto to w sobie pielęgnować. Tego sobie i Wam życzę. Pobądźmy trochę infantylni, pobawmy się nieco życiem i spójrzmy nieco inaczej na świat.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Bezpieczeństwo na starówce to w mieście odwiedzanym przez ponad 2,5 miliona turystów rocznie rzecz istotna. Choć przez lata, mam wrażenie, była traktowana po macoszemu. Rewolucja nastąpiła dopiero niedawno i jest oceniana bardzo różnie. System słupków okalających ścisłe centrum Torunia dopiero co został uruchomiony, a zdążył stać się kością niezgody. Jedni rozwiązanie chwalą, inni mówią o kuriozalnym wydatku. Jak tę zmianę oceniają służby? Temu przyjrzę się za chwilę. Gustaw Nowak, zapraszam. Wcześniej jednak warto dopytać o coś innego, o trasę staromostową. Jej zupełnie nowy odcinek między targowiskiem miejskim a cmentarzem jest już gotowy, a wciąż nie możemy z niego skorzystać. Taki stan może się jeszcze chwilę utrzymać, bo na wydanie decyzji stosowne organy mają czas do 26 maja. Oczywiście trzymam kciuki, by stało się to wcześniej, ale o to, co dzieje się w sprawie staromostowej, dopytałem Agnieszkę Kobus-Peńsko z Miejskiego Zarządu Dróg.
4: Trasa staromostowa to inwestycja, która dobiegła już końca, przypomnę, zrealizowana na odcinku od Placu Niepodległości do ulicy Descartes. Wykonawca zakończył miesiąc wcześniej pracę, niż przewidywała to umowa. W związku z tym przygotowujemy się do oddania trasy do użytku. To przygotowanie obejmuje uzyskanie najważniejszej decyzji, jaką jest pozwolenie na użytkowanie. Jest to zawsze w przypadku inwestycji drogowych, że trzeba takie pozwolenie uzyskać. To pozwolenie wydaje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wykonawca złożył już wniosek. Wszystkie dokumenty złożone są przez Wojewódzki Inspektorat weryfikowane. Wojewódzki Inspektorat ma 21 dni na wydanie takiego pozwolenia. Były już odbiory dokonane przez służby sanitarne, przez służby porządkowe, także to już mamy za sobą. Teraz oczekujemy na to najważniejsze pozwolenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Mamy nadzieję, że zadzieje się to w miarę szybko i trasa już niebawem zostanie oddana do użytku i będziemy mogli z niej korzystać.
1: Powtórzę, na zezwolenie na użytkowanie trasy staromostowej zaczekamy najpóźniej do 26 maja. Póki co trasa, choć gotowa, pozostaje zamknięta. Zamknięta na swój sposób jest też Starówka. Oczywiście możemy z niej korzystać w pełni, ale przez znaczną część dnia do ścisłego centrum nie wjedziemy samochodem. Tak, wiele ulic pozostaje dostępnych dla ruchu, ale te najbliżej ulicy Szerokiej zostały odgrodzone słupkami. O ich funkcji mówiono już naprawdę sporo, więc nie będę wszystkiego przybliżać. Pora jednak ocenić system. Pokusił się o to Urząd Miasta, zapraszając na konferencję prasową przedstawicieli służb, takich jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. Jesteście ciekawi, jak ich zdaniem sprawdzają się słupki? W takim razie zapraszam do wysłuchania tego, co powiedziano na briefingu. Postaram się nie przeszkadzać, choć czasem lekko się wtrącę.
5: Urszula Marczewska, Miejski Zarząd Dróg. Już blisko miesiąc mija od tego, jak zespół staromiejski został wyposażony w słupki. Słupki, które chronią wjazd bezpośrednio na nie. I szanowni państwo, zamontował Miejski Zarząd Dróg 37 słupków, w tym słupki antyterrorystyczne za kwotę blisko 580 tysięcy. Firma, która zamontowała nam te słupki, to firma Transbruk Baczyński. Dodatkowo chciałabym nadmienić, że przy wyborze tych słupków kierowaliśmy się nie tylko względami ekonomicznymi, ale przede wszystkim determinantem, którym są warunki techniczne panujące właśnie w tej części miasta. Szanowni państwo, w większości są zamontowane słupki elastyczne. Są to słupki z pamięcią kształtu. Dzięki temu systemowi w przypadkach rzeczywiście trudnych, ratujących życie, taki słupek po najechaniu wraca do pierwotnego kształtu. Natomiast na ulicy Chełmińskiej, w związku z tym, że geometria drogi pozwala na rozpędzenie się auta, stwierdziliśmy, że w tym miejscu potrzebne są słupki antyterrorystyczne. Dlatego też takie zastosowaliśmy. Te słupki zahamują pojazdy o masie całkowitej 3,5 tony i rozpędzających się do prędkości 50 km na godzinę. Ponadto w tych miejscach właśnie, co wspomniałam, dodatkowo będą zamontowane słupki, które jakby zamkną w całości ten system. Jeżeli chodzi o służby, które koniecznie muszą wjeżdżać na ten obszar, czyli służby mundurowe, medyczne czy techniczne, są wyposażone w dedykowane kluczyki do tych urządzeń. Jeżeli chodzi o utrzymanie tych słupków, urządzeń, w czystości, porządku. Miejski Zarząd Dróg nad tym czuwa. Mamy firmę, z którą podpisaliśmy umowę. Raz w tygodniu słupki są czyszczone i sprawdzane.
6: Sławomir Kotarski, Straż Miejska Toruń. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o funkcjonowanie słupków, otwieramy je o 6, zamykamy o 11, później jest to otwarcie o 18 i zamknięcie o godzinie ustalonej, czyli o 22, tak? Jeżeli chodzi o funkcjonowanie, widzimy znaczącą poprawę, jeżeli chodzi o zachowanie porządku względem właśnie parkujących pojazdów. Spadek zdarzeń, interwencji wobec parkujących pojazdów w adekwatnym okresie z zeszłego roku do tegorocznego czasu jest to 80%, więc spadek znaczący w naszej ocenie. Myśmy ten system rekomendowali jako dodatkową ochronę naszego dobra, jakim jest starówka, tak? I chcieliśmy, że tak powiem, mieć dodatkowy instrument do wprowadzenia większego porządku, tak? W tych miejscach, gdzie są najczęściej uczęszczane przez turystów, gdzie są odwiedzane, podziwiane. Chcieliśmy, żeby było jak najmniej tych samochodów, tak?
7: Młodszy aspirant Sebastian Dobrzyniecki, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Policja rekomendowała tutaj fakt zainstalowania słupków znajdujących się w zespole staromiejskim. Biorąc pod uwagę ruch pieszych, liczne imprezy, które się tutaj odbywają, zabezpieczenia, a także sytuacje ze świata, czy chociażby Europy, związane z zagrożeniami, które się wydarzyły, jest to element bezpieczeństwa, który wpływa pozytywnie na podniesienie właśnie bezpieczeństwa w tym rejonie.
1: W internecie sporą popularnością cieszyło się nagranie przedstawiające radiowóz na sygnale omijający słupki po chodniku. Jaki jest komentarz toruńskiej policji do tego zdarzenia?
7: Policjanci, poruszając się pojazdem uprzywilejowanym, skorzystali z możliwości ominięcia takiej przeszkody, skrócili sobie po prostu drogę. Warto tutaj nadmienić, że poruszając się codziennie na miejsca interwencji, policjanci, zachowując środki ostrożności, nie stosują się do zasad przepisów ruchu drogowego, omijają korki jadąc pod prąd, czy wjeżdżają na skrzyżowanie podczas nadawanego czerwonego sygnału świetnego.
8: Karol Wojczak, Szpital Wojewódzki, Ratownik Medyczny, Stacja Ratownictwa Medycznego. Jeżeli chodzi o uwagi, to rozpytaliśmy ratowników medycznych będących kierownikami zespołów ratownictwa medycznego, którego szpital jest dysponentem 11 zespołów ratownictwa medycznego i motoambulansu, i dotychczas nie odnotowaliśmy braku możliwości do zespołu staromiejskiego. Wszyscy ratownicy medyczni zostali przeszkoleni z otwierania słupków i pobieraliśmy również klucze do tychże barier.
1: Wielu mieszkańców, widząc słupki, zastanawia się, czy wszelkie procedury dotyczące przeprowadzania akcji ratunkowych są zachowywane.
8: Tak, są zachowywane, są dokumentowane również w kartach medycznych czynności ratunkowych i w dodatkowych raportach. Nad całością zdarzenia pamiętajmy, że zawsze czuwa dyspozytor medyczny.
9: Brygadier Piotr Łęgosz, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jeśli chodzi o system słupków i ręczne ich otwieranie, póki co nie mieliśmy żadnego kłopotu z tym systemem. Z danych, które posiadam, są to świeże dane. Od 14 kwietnia mieliśmy 4 zdarzenia. Żadnych problemów nie odnotowaliśmy. Mamy tutaj bardzo dobrą współpracę ze Strażą Miejską, z policją, dzięki stanowisku kierowania, które funkcjonuje, więc jakby żadnych kłopotów w tym zakresie nie ma póki co.
10: Łukasz Drygalski, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta. Na bieżąco współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani tym systemem, czyli prowadzą biznes tutaj właśnie przy rynku bądź przy ulicy Kopernika. No i takich korekt już kilka wprowadziliśmy. Piekarz musi dostarczyć pieczywo wcześniej niż o 6 rano. No, w związku z tym Straż Miejska ten słupek jeden przy ulicy Różanej, piekary, otwierała wcześniej, bo już o 5.15, to na prośbę jednego z przedsiębiorców. Podobnie ma się sytuacja tutaj z kwieciarkami, które przy rynku w weekendy prowadzą swoje stoiska troszeczkę dłużej niż do 21.00. Jeden ze słupków jest zamykany troszeczkę później, czyli o 22.15, kiedy asortyment tych kwiatów zostanie wywieziony, bo on nie może tutaj spędzać nocy. Także na bieżąco współpracujemy z firmami, które zgłaszały różnego rodzaju uwagi. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy bardzo szybko poprosili swoich dostawców o to, aby te dostawy były realizowane rzetelnie do godziny 11 bądź po godzinie 18. I chyba warto nadmienić, że tutaj niewiele się zmieniło, bo te przepisy funkcjonowały wcześniej, dokładnie takie same, czyli dostawy były możliwe właśnie w tych godzinach, godzinach, no ale dostawcy do tego specjalnie się nie stosowali. Ten obrazek, który mamy tutaj za plecami, pokazuje jasno, ani jednego samochodu, cała przestrzeń dostępna dla turystów i mieszkańców. No i chyba dzięki temu możemy powiedzieć, że cel został osiągnięty.
1: Co ciekawe, słupków w Toruniu prawdopodobnie przybędzie.
10: No właśnie, plan związany z instalacją tych zapór jest planem kilkuletnim. Po analizie tego, co widzimy dzisiaj, po tym miesiącu, to jest oczywiście za wcześnie, ale pod koniec sezonu zrobimy ewaluację całego projektu i będziemy, jeżeli wnioski będą pozytywne, będziemy rekomendowali prezydentowi rozważenie, wprowadzenie dalszych etapów tego systemu. W planie Biura Toruńskiego Centrum Miasta jest, aby takie słupki pojawiły się także u wlotu ulicy Królowej Jadwigi od strony rynku Nowomiejskiego, a także na ulicy Garbary, czyli przy Zegarze. Dzięki temu zabezpieczylibyśmy całą ulicę Szeroką. Kolejnym planem wieloletnim jest dołożenie ewentualnie takich zapór na ulicach, które dochodzą do ulicy Szerokiej, czyli ulica Mostowa, ulica Podmurna, no wszystkie te, które prowadzą bezpośrednio do Deptaka. Czy tak się stanie, to będzie decyzja oczywiście kierownictwa urzędu.
1: Montaż słupków wymusza pewne zmiany nie tylko na kierowcach, ale też na firmach kurierskich.
10: Współpracujemy z kilkoma firmami, chociażby transportującymi przesyłki, i oni już przesiedli się na rowery elektryczne. Deklarują, że w całym zespole staromiejskim w przyszłości dystrybucja paczek będzie odbywała się rowerowo.
1: Niektórych dziwi fakt zamontowania słupków również na ulicy Szerokiej, na wysokości Centrum Informacji Turystycznej. Czy nie można było z nich zrezygnować i postawić wyłącznie na słupki wokół rynku staromiejskiego?
10: Przy takim rozwiązaniu musielibyśmy zamknąć cały zespół staromiejski. Tutaj mamy do czynienia z drogami wewnętrznymi, na których organizuje inna organizacja ruchu, obowiązuje inna organizacja ruchu niż na drogach publicznych, zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Tam odbywa się normalny ruch kołowy. Tutaj wjazd odbywa się tylko i wyłącznie za zezwoleniem MZD specjalnym. Tu jest tak zwana strefa uspokojonego ruchu, w którym to pieszy ma pierwszeństwo, bez względu na to, gdzie się znajduje. Czy znajduje się na części chodnikowej, czy na części jezdni. Stąd ten pomysł, aby zamontować takie słupki na drogach publicznych, na chwilę obecną jest niemożliwe do zrealizowania.
1: A czy miasto poniosło już jakieś koszty związane z naprawą uszkodzonych słupków?
10: Tak, na pewno. Dwa z takich słupków zostały uszkodzone przy manewrach samochodów dostarczających towary. Jeden z nich był nagrany na monitoringu. Właścicielka firmy zgłosiła się do nas też, mówiąc, że to ona. Wydaje mi się, że to było akurat z ubezpieczenia sprawcy, bo to tak się odbywa. W drugim przypadku tutaj sprawca chyba nie został wykryty, no i tutaj miasto poniosło jakieś koszta, ale muszę powiedzieć, że to każdy element przestrzeni na Starówce jest na to narażony. To nie tylko słupki, ale też latarnie, kosze na śmieci, czy innego rodzaju infrastruktura, która znajduje się w tym pasie jezdni, jest niszczona przez samochody, stąd też to też przyczynek do tego, żeby ten ruch aut w tych miejscach ograniczać.
1: Służby przyznają, że są ze sobą w stałym kontakcie, a wyruszające do akcji na przykład zastępy straży pożarnej będą miały otwierane słupki już w trakcie dojazdu na Starówkę. Zajmie się tym Straż Miejska, mówi brygadier Piotr Łęgosz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
9: Do każdego zdarzenia idziemy tak samo, staramy się jak najszybciej, no bo oczywista to jest sprawa, ale jeżeli doszłoby do zdarzenia, kiedy już widzimy płomienie, dym, od razu stanowisko kierowania między służbami jest kontakt i jest krótka propozycja, jakby, że tak powiem tutaj, wezwanie Straży Miejskiej, od razu te słupki będą opuszczane, więc zanim my dojedziemy z ulicy Legionów, potrzebujemy oczywiście troszeczkę czasu, więc jakby zadziałamy szybciej, żeby już nikt nie musiał wysiadać, tylko Straż Miejska nam wytyruje tutaj drogę, oczywiście, no żeby takich zdarzeń nie było, to jest oczywista sprawa, ale jesteśmy przygotowani na zasadzie współpracy między służbami.
1: Liczę, że ta współpraca między służbami rzeczywiście będzie odbywać się perfekcyjnie i żadna akcja ratunkowa nie zostanie utrudniona przez nieschowane słupki. Systemu wciąż się wszyscy uczymy i wciąż się do niego przyzwyczajamy. Ja okiem spacerowicza już zauważyłem uporządkowanie ruchu na rynku staromiejskim oraz na ulicy Szerokiej. Wcześniej można było tam mówić o wolnej Amerykance. A wy co myślicie?
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Gustaw Nowak, cześć. Dobrze się znowu spotkać, zwłaszcza w Toruniu, gdzie nie brakuje zwycięzców. Są nimi m.in. uczestnicy programu Wygrana Rodzina, a raczej mogą nimi być, bo program daje im szansę na wydostanie się z problemów i wyjścia ze sfery wykluczenia. W realizowanym modelu toruńskim bierze udział 15 rodzin w kryzysie, które przez minimum półtora roku korzystać będą z różnorodnego wsparcia. Zresztą już korzystają, bo realizacja trwa pełną parą. O szczegółach powiedziano podczas specjalnego spotkania poświęconego programowi. Byłem tam i ja porozmawiałem z osobami za nim stojącymi. Zapraszam.
11: Magdalena Dąbrowska, koordynator merytoryczny projektu Wygrana Rodzina Model Toruński. Projekt już trwa właściwie od połowy 2025 roku. Jest realizowany do końca stycznia 2028 roku. W połowie zeszłego roku odbyła się rekrutacja. Zgodnie z założeniami projektu zrekrutowaliśmy 15 rodzin. Są to w większości rodziny z ulicy Mickiewicza, Reja, bo takie były założenia projektu. Są to rodziny, które mają wiele problemów i wychowawczych, i takich w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnych takich problemów i potrzebują na pewno wsparcia. Projekt jest nowatorski, więc testujemy nowe podejście, jeżeli chodzi o wsparcie takich rodzin. Jeżeli tutaj osiągniemy oczekiwane efekty, to wtedy miasto będzie podejmowało czy decyzje, czy te założenia będą po prostu wdrożone na stałe w mieście Toruniu. Jednym z założeń projektu jest także to, że powstaje w ramach projektu taka lokalna koalicja partnerów, czyli próbujemy współpracować i z NGO-sami, i z podmiotami publicznymi, które mogą zaoferować jakieś wsparcie naszym rodzinom. I na przykład nasze toruńskie ZGM-y kupią na przykład farby, a nasze rodziny odmalują swoje klatki schodowe, więc wsparcie jest przeróżne. Stowarzyszenie Powrót z U pomaga nam we wsparciu osób uzależnionych i jakby szybszym skierowaniu ich na różnego rodzaju odwyki, więc ta współpraca pomiędzy podmiotami różnymi musi być, żeby kompleksowo móc wesprzeć te rodziny. Myślę, że sukcesy są na razie takie bardzo małe, bo pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby tym rodzinom, tym osobom po prostu chciało się, tak? Żeby widzieli potrzebę tego uczestnictwa w tym projekcie. Coraz bardziej się chce, chociaż to jest jeden właśnie przede wszystkim z naszych problemów, tak? Żeby one widziały te korzyści, które mogą z tego projektu wyciągnąć dla siebie, a przede wszystkim dla swoich dzieci, tak? Bo są to w większości rodziny wielodzietne, gdzie jest 5-6 dzieci, więc z różnymi problemami, więc przede wszystkim skupiamy się też na tych dzieciakach, żeby miały trochę może lepszy start.
12: Projekt przybył do Torunia z warszawskiej Pragi, ale czy mamy tutaj jakieś swoje lokalne innowacje?
11: Na razie jeszcze nie, to jest dopiero właściwie taki rok działań w projekcie. Myślę, że za chwilę zaczniemy też z rodzinami tworzyć takie te ich mini projekty, które mają ich jakby trochę tak przymusić do takiej aktywności społecznej i myślę, że wtedy będziemy mieli czym się pochwalić i będziemy mieli takie swoje nowatorskie też, myślę, podejście w ramach tego projektu.
12: Jako kierownik projektu jest pani zadowolona ogólnie tak rzecz biorąc z tego, co się udało do teraz zrobić?
11: Myślę, że możemy zrobić jeszcze dużo więcej i musimy jeszcze bardzo dużo popracować z tymi rodzinami, żeby te efekty były takie, z których będę na pewno zadowolona i dumna.
13: Paulina Staniszewska, jestem, reprezentuję CISTOR, który jest partnerem projektu. Jako partner organizujemy dzieciom różnego rodzaju warsztaty, ale też staram się brać udział też w takich wydarzeniach, które organizują dziewczyny będące animatorkami i pracownikami środowiskowymi. Z tego względu, że to jest taka okazja, żeby poznać je też w różnych sytuacjach, więc mam też z nimi taki kontakt w środowisku, odbywam spotkania razem z asystentami, chodzę też po szkołach, więc jestem w stałym kontakcie z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami, też żeby na bieżąco rozwiązywać różnego rodzaju problemy, no bo tych problemów, czy tych też potrzeb tych dzieci jest bardzo dużo. Na tą chwilę odbywały się warsztaty takie uzupełniające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci, z doradztwa zawodowego. Zaczęliśmy też organizować takie warsztaty nazwane laboratoriami weekendowymi, które mają dzieci zapoznawać z różnymi profesjami, zawodami, czy też zainteresowaniami, żeby też poszerzać im pole różnych możliwości. Na przykład teraz mieliśmy warsztaty w pracowni ceramicznej. Będą się też odbywały warsztaty w kawiarni, gdzie dzieci będą się zapoznawały z procesem takiego sędziowskiego oceny kawy. Będzie też cupping kaw, oczywiście bezkofeinowych, no bo bo mamy tutaj dzieci, ale też będą mogły się zapoznać z tym, jak można prowadzić taki biznes, bo mamy też dużo dzieciaków, które się interesują tą sferą gastronomiczną, więc to będzie też dla nich takie interesujące. Ciężko było zdobyć zaufanie tych rodzin, więc na początku rzeczywiście mieliśmy trudność z zaangażowaniem rodziców w różnego rodzaju działania, a wiadomo, że no tutaj rodzice są takimi głównymi czynnikami wpływającymi na to, czy dzieci pojawiają się na zajęciach, czy też nie. Ale teraz, kiedy ja już też mam nawiązaną relację z tymi dziećmi, to obserwujemy, że coraz więcej tych dzieci na zajęcia przychodzi. To, co jest dla nas ważne, to na pewno współpraca z różnego rodzaju instytucjami. Bardzo duże wsparcie mamy ze strony szkół, które kontaktują się z nami w różnego rodzaju sprawach. Też motywują rodziców do tego, żeby uczestniczyli w zajęciach, bo ja też jako reprezentant CISTOR-u organizuję rodzicom też różnego rodzaju zajęcia, na przykład z kompetencji wychowawczych, z komunikacji w rodzinie. Tutaj też na początku mieliśmy problem, żeby zmotywować te osoby do uczestnictwa, ale też włączyły się w to właśnie szkoły czy też przedszkola, które monitorują to, czy rodzice chodzą na zajęcia, z nimi też rozmawiają, tłumaczą im, dlaczego to jest ważne, więc ta współpraca ze szkołami, z różnego rodzaju instytucjami na pewno. Tutaj bardzo nam pomogła instytucja Stowarzyszenie Powrót z U, bo mamy też dużo takich osób, które mają problemy z uzależnieniem i tutaj właśnie Powrót z U nam pomógł bardzo szybko załatwić ośrodki dla kilkoro z naszych uczestników i na pewno takiej pomocy potrzebujemy, ale też myślę, że warto by było i o to się staramy zaangażować różnego rodzaju podmioty w taką dodatkową, darmową pomoc, bo wiadomo, że my mamy budżet w projekcie na różnego rodzaju zajęcia, ale czasami jednak to jest mało, tak? No bo tych dzieci w projekcie takich, które

0: jesienno-zimowych, czyli nie w tej pięknej aurze, kiedy możemy oglądać Barbarkę Zieloną, ale myślę, że przygotowaliśmy wspaniały program dla uczestników projektu. Były to tak naprawdę 3 dni, od piątku do niedzieli. Wszelkiego rodzaju zajęcia, które na co dzień oferujemy naszym uczestnikom, czyli zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, jak również zajęcia rękodzielnicze, tak naprawdę trwające od rana do wieczora, czyli ten czas tutaj postaraliśmy się bardzo mocno eksploatować, tak żeby rodziny, które biorą udział w projekcie, absolutnie się nie nudziły. Zajęcia dostosowane były do wieku uczestników, no i w taki sposób przygotowane, aby mogły wziąć w nich udział całe rodziny, nie tylko ci najmłodsi. Przygotowywaliśmy różnego rodzaju prace plastyczne, które uczestnicy mogli zabrać ze sobą do domu, mogli zaprezentować swoim bliskim, korzystaliśmy z różnego rodzaju mas plastycznych, podobrazi, foremek. Tak naprawdę wiek tych uczestników był na tyle zróżnicowany, że te prace tak naprawdę wszystkich zaskoczyły. Odkryliśmy nawet talent plastyczny u uczestnika, którego o to byśmy nigdy nie podejrzewali. Także te prace naprawdę były pełnym zaskoczeniem dla nas.
1: Powtórzę, realizacja programu Wygrana Rodzina Model Toruński potrwa do końca stycznia 2028, a całość możliwa jest dzięki środkom unijnym. Zmieniamy temat. Teraz zrobi się nieco filmowo, ale też o zgrozo nieco strasznie. Pod lupę weźmiemy przecież Morderstwo w Filharmonii, czyli produkcję kinową zrealizowaną przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego. Całość nakręcono w Bydgoszczy, ale pierwszy publiczny pokaz odbył się z jakiegoś powodu w Toruniu. Być może ze względu na bliskość Urzędu Marszałkowskiego, tak tylko strzelam. No nic, premierowy pokaz bydgoski jest jeszcze w planach, póki co jednak skupmy się na tym, co działo się w Grodzie Kopernika i jak to na czas jakiś Bydgoszcz zawładnęła Jordankami. Na wstępie zapraszam do wysłuchania Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałek województwa, przy okazji prapremiery Morderstwa w Filharmonii przybliżył i przypomniał, czym jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Filmowy.
2: Ja się bardzo cieszę, że to już jest druga prezentacja z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego w tym roku, a szczególnie się cieszę z tego powodu, że będzie to prezentacja Morderstwa w Filharmonii. Sam tytuł pokazuje, że była to bardzo, powiedziałbym, przejmująca produkcja, dająca dużo do myślenia. Rzeczy się cały czas dzieją. Bardzo się cieszę. Uważam, że Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza działa znakomicie. W ubiegłym roku mieliśmy 5 premier. W tym roku mamy już 2 pokazy nowych filmów. Pokazaliśmy Państwu Good Boya, a w tej chwili Morderstwo w Filharmonii. Nie będę za dużo mówił, bo morderstwo to morderstwo.
1: Mówił Zbigniew Ostrowski, a teraz wysłuchajmy reżysera Morderstwa w Filharmonii Macieja Hydra.
3: Jestem sprawcą tego całego zamieszania. Spotykamy się na pierwszym pokazie kinowym. Różne rzeczy się dzisiaj, że tak powiem, mogą dziać. Zobaczymy ten film wspólnie. No i będę bardzo ciekawy, jakie Państwo macie opinie, uwagi. I z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować tutaj panu marszałkowi i Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Filmowego. Bez udziału tych Państwa ten film by nie powstał, więc mam nadzieję, że będzie to film, który w sensie frekwencyjnym odniesie jakiś tam dobry wynik. Życzę Państwu miłego oglądania. Akcja filmu umownie dzieje się w roku 1979. Scenariusz powstawał dosyć długo, ponieważ dosyć długo było takich kwestii technicznych, zarówno jeśli chodzi o samą filharmonię, jak również jeśli chodzi o sam kryminał, który jest zbudowany według tam określonych schematów, tak? To był trudny film pod względem technicznym. Mieliśmy na szczęście wsparcie Filharmonii Pomorskiej, która ma w tej chwili budynek, który jest przed remontem, ale który się świetnie wpisał w nasz klimat, więc ograliśmy go ze wszystkich stron, znaleźliśmy fantastyczne pomieszczenia. No i przede wszystkim ogrom sali widowiskowej pozwolił nam na swobodne przy kręceniu zdjęć, tak? No, w największym 31 marca mieliśmy na scenie całą orkiestrę, mieliśmy cały chór, mieliśmy 2 ekipy filmowe, mieliśmy statystów, no mieliśmy dział administracyjny.
4: Aktorów też.
3: No tak, mieliśmy aktorów i mało tego, to był taki szalony dzień, on był bardzo drogi i z racji tego, że mieliśmy aktorów, orkiestrę i chór, to musieliśmy nagrać tego jednego dnia wszystkie sceny z filmu z udziałem orkiestry, chóru, nie wiem jak to zrobiliśmy, ale zrobiliśmy. Look filmu jest rzeczywiście takim stylem retro. Co do samej konwencji, ciężko tak po prostu w tej chwili rozmawiam.

0: problem z dystrybutorem po prostu. Jak nazwać nasz film po prostu? Czy to jest komedia-dramat, czy dramat z elementami komedii? No, toczą się po prostu szalone dyskusje. No, zobaczymy, jaki ostatecznie przydomek ten film dostanie, ale ja pisałem to z zamysłem, że jest to kryminał z elementami komedii, tak? Ale to jest tak, że jeden film się pisze, drugi film się kręci, a film po montażu jest jeszcze inny, więc w tej chwili to jest 19 wersja montażowa. Tak, on ewoluował bardzo, bardzo mocno. Cały czas robiliśmy dokrętki, cały czas nam przychodziły fajne pomysły do głowy, było bardzo dużo tych dni zdjęciowych, no ale jesteśmy zadowoleni. Takim bezpośrednim bodźcem był fakt, że norweski kontrabasista zastrzelił swoją żonę, pianistkę, tylko dlatego, że była bardziej popularna od niego, tak? Również też jak gdyby morderstwo Andrzeja Zauchy było takim, który został zastrzelony notabene przez reżysera, tak? Więc to też był taki po prostu fakt, że tak powiem, z artystami się nie zadziera.
1: Jedynym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów, którzy wzięli udział w kręceniu morderstwa w Filharmonii, był Jarosław Boberek. On również pojawił się na prapremierowym pokazie.
2: Ja wystąpiłem w tym filmie w charakterze aktora, który odtwarza rolę kapitana milicji Mirosława Wróbla, który prowadzi śledztwo. No, wyleje dziecko z kąpielą, powiem państwu, że dopiął swego i doprowadził to śledztwo do szczęśliwego końca. A jak do tego doszło, no to zobaczycie państwo sami za moment. Sam jestem bardzo ciekaw. Kapitan Wróbel jest starym wróblem i doskonale zna się na swojej robocie. No nie bez powodu to on prowadzi to śledztwo. No myślę, że jest, zawsze był skuteczny w tej robocie. No tak myślałem o tej postaci. Ma on swego rodzaju charyzmę, siłę, no i jak już mówiłem, doświadczenie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jestem, że jestem w Toruniu, ale Bydgoszcz już od dawna polubiłem.
1: Ale tu może postawmy kropkę. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie film trafi do kin. Wiadomo jednak, że planowany jest jeszcze duży pokaz prapremierowy w Bydgoszczy. A przypomnę, że w morderstwie w Filharmonii obok Jarosława Boberka zobaczymy też m.in. Piotra Głowackiego czy Aleksandrę Hamkało.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Różne są na świecie nagrody. Od Oscarów przez Złote Maliny po Noble, Guinnessy czy inne kryształowe kule. W Toruniu też mamy kilka ciekawych statuetek, a gdzieś obok Złotych Żab czy Złotych Aniołów mamy też Złote Młynki. I to właśnie o nich sobie pomówimy. Gustaw Nowak, zapraszam. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury wyróżnia nimi zasłużonych w sferze, no właśnie, animacji kultury. Tak się składa, że ruszyły zgłoszenia do tegorocznych nagród, a można nie tylko zgłaszać samemu siebie, ale również wskazywać na innych, tych, którzy naszym zdaniem na nagrodę zasłużyli. O szczegółach tej inicjatywy dopytałem na miejscu, czyli w WOAK-u. Posłuchajmy.
4: No kogo szukamy?
1: A mówi dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
4: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę, bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menadżerami kultury i szukamy zespołów. I to jest to, kogo szukamy, zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale często rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie. że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym, odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
1: A czy takich osób w województwie jest wiele?
4: Tak, ich jest sporo. Czy bardzo dużo, to jest kwestia relatywna, ale w mojej opinii jest naprawdę sporo takich osób. Natomiast problem, który ja gdzieś diagnozuję i gdzieś tam widzę, to jest taka nasza mentalność, animatorów też często, że my umniejszamy swoje działania, że mówimy, to nic takiego ważnego, co to tam prowadzić, jakieś tam warsztaty, co to tam tego? No nie, to jest właśnie ważna rzecz. Chciałbym i chcemy tą nagrodą pokazywać, jak to jest właśnie ważne dla budowania pewnej świadomości społecznej i w ogóle jak dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, takiego świadomego. I jeżeli my też nie będziemy potrafili przyjąć takiego komplementu, słuchajcie, robicie to dobrze, fajnie i możecie być za to i powinniście być za to nagradzani, to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie kultury też potrafili przyjmować te komplementy i przyjmować to docenianie, bo bardzo często mamy gdzieś w sobie zakorzenione, że to jest misja, w związku z czym to jest nasz obowiązek, że każdy na naszym miejscu by tak zrobił, że to nic takiego. No właśnie, jak się na to spojrzy trochę głębiej, to okazuje się, że po pierwsze, nie każdy by tak zrobił, nie każdy tak potrafi i że owszem, może i jest to misja, ale za taką misję trzeba przyjmować hołdy, bo są one jak najbardziej zasłużone.
1: I jak już wspomniałem, do nagrody można zgłosić nie tylko siebie, ale również skromne osoby z naszego otoczenia.
4: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę, w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
1: Złote młynki zostaną wręczone w trakcie tegorocznego Kongresu Kultury. Dopytajmy więc, jak będzie wyglądać to wydarzenie? Czy zaplanowano jakieś innowacyjne atrakcje?
4: To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Też chciałbym wiedzieć. Tak odpowiem na to pytanie. A dlaczego tak odpowiem? Ponieważ od 2 lat Kongres Kultury jest realizowany w zupełnie innym modelu, w modelu partycypacyjnym. Spotyka się specjalna grupa robocza, która nad tym dyskutuje, która wymyśla to i my nie jesteśmy w to zaangażowani. I rozmyślnie, to nie jest tak, że oczywiście na samym końcu to my będziemy jako WOAK przyglądać się temu programowi i go akceptować. Niemniej jednak oddaliśmy to grupie roboczej, która została wyłoniona ze spotkań w całym województwie. Ludzie, którzy chcą się w kongres zaangażować, spotykają się, rozmawiają ze sobą, decydują, że okej, mam czas, chcę być członkiem tej grupy roboczej i w trakcie tych spotkań grupy roboczej oni decydują, jaki będzie temat, jaka będzie, jakie oni mają też potrzeby i czego tak naprawdę kongres ma dotyczyć, bo my nie chcemy, żeby kongres był przez nas przygotowany, bo wiecie, my mamy trochę inne pewne problemy i pewne inne podejście i dla nas kongres odpowiadałby na moje, nasze potrzeby, potrzeby WOAK-u, potrzeby Torunia, a jeżeli kongres ma być prawdziwie wojewódzki, to musi odpowiadać na potrzeby, bolączki, problemy, ale także na jakieś radości ludzi pracujących w kulturze w województwie, więc stąd wierzę, że na pewno będą jakieś innowacyjne rozwiązania, bo jak wiem, jakie osoby, a to do mnie oczywiście dociera, pracują w grupie roboczej, mogę wam zagwarantować, że będzie tam na pewno coś nowego, coś innowacyjnego, ale póki co słyszałem, że już jakiś temat klaruje, taki myśl przewodnia, ale jaki to będzie jeszcze temat, to jeszcze po pierwsze nie jestem uprawniony do tego, żeby go zdradzić, a po drugie może się jeszcze zmienić.
1: Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury odbędzie się w październiku, a nominacje do Złotych Młynków można nadsyłać do 14 czerwca do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Zmieniamy temat, choć zostaniemy w sferze kultury. Zajrzyjmy do Teatru Wilama Chorzycy, gdzie w repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. Ja zaproponuję na przykład Księżniczkę na opak wywróconą. Spektakl w reżyserii Pawła Eignera o sporym zabarwieniu komediowym, ale i romantycznym. Sam byłem i bawiłem się przed nią. Jeśli jesteście ciekawi, to już teraz zapraszam razem ze mną do Teatru Chorzycy.
5: Teraz świeć mi gwiazdo, teraz świeć mi pani Weru.
6: Czy ma schadzkę ta żileta? Szybko, senior!
5: Pozwól, piękna!
7: Ty kto jesteś?
5: To ja jestem!
7: Ja cię nie znam!
5: Już mnie nie znasz?
8: No na pewno jest bardzo ona wymagająca. Nazywam się Izabela Baran. Gram Żiletę w Księżniczce wywróconej na opak. Z tego względu, że właśnie jest tak intensywnie, to potrzebujemy nasz warsztat mocno szlifować pod względem też fizyczności i samego głosu, ale połączenie tych elementów jest na pewno wymagające.
9: Przede wszystkim jest mokro.
10: Ja jestem Aurora Lipartowska i gram Dianę.
9: Jesteśmy wszyscy spoceni, ale dodaje to klimatu i jakiegoś takiego zacięcia i samogranie bez mikroportu jeszcze do tego wszystkiego, czyli jeszcze do tego technika głosu i w tym szeleszczącym kostiumie. Bardzo ciekawa sprawa.
11: Tak, Igor Teichman i gram Roberta. Ja też tak sobie myślę, że to jest najbardziej intensywna rzecz, w jakiej brałem udział do tej pory i wiem, że muszę tak energetycznie też wyważyć sobie cały przebieg spektaklu, żeby go przeżyć po prostu. Więc jest bardzo intensywnie na pewno, jeśli chodzi o tempo, tak.
8: Z pewnością ten motyw, co jest snem, a co jest życiem, co jest jawą, a co jest realizmem, się u nas pojawia i wydaje mi się, że właśnie zapraszamy też tą propozycją do tego, aby trochę się pobawić w to, na ile możemy fantazjować w swoim życiu i bawić się swoimi funkcjami życiowymi.
11: To jest też zabawa w teatr, w teatrze i też myślę, że jest to o tym, że w ogóle życie jest trochę teatrem, że mamy te swoje role społeczne, które odgrywamy i że można z nich wyskoczyć i można też to wszystko traktować jako zabawę, nie tak super poważnie te swoje role i to jest, myślę, jakiś morał, który z tego płynie.
12: Wypowiadacie się do radia, ale ja jeszcze muszę zwrócić uwagę na to, jak wyglądacie. Nie chodzi mi tylko o te ciasne gorsety, w których pewnie bywa niewygodnie, ale też o fryzury. Jak długo trwa przygotowanie was na scenę?
8: No, właściwie na te przebiórki mamy około 3 minut, ja mam. Więc jest... Dziewczyny są świetnie tutaj z charakteryzacji przygotowane, już też mają duże doświadczenie po realizacjach z Michałem Siegoczyńskim, kiedy te też przebiórki są bardzo szybkie, ale również garderobiane dokładnie wiedzą, ile mamy czasu na to, żeby ściągnąć i założyć nową postać na siebie, więc dajemy jakoś radę, natomiast same przygotowania przed spektaklem myślę, że będą trwały około 1,5 godzinki.
9: No, tak. Ja mam rekord 1,5 minuty na zmianę postaci. Gorsetu jest z tego wszystkiego, także słuchajcie, wciąganie nowego kostiumu na mokre ciało jest wspaniałym wyzwaniem.
12: A u siebie też widzę z kolei złotą kietę, pasek na spodniach, kolczyki. Ten kostium, ten strój pomaga tobie się wczuć w rolę albo wam w ogóle?
11: Czasem to pomaga, ale chyba trzeba się do tego jeszcze przyzwyczaić. Na pewno jest mi troszeczkę łatwiej. bo nie mam gorsetów, sukni, więc, więc zdecydowanie mi jest łatwiej, tak. Wczoraj miałem właśnie te koraliki, które mam na rękach, a że dużą też muszę machać rękami, to jeden zleciał i rozsypał się po całej scenie, więc to są takie właśnie niespodzianki, które wychodzą.
9: Ja wczoraj straciłam perukę. No, jest ciekawie.
13: Każdy kocha i że każdy, bo to psy są ci mężczyźni. Lecz gdy któremu nie kocham, to tam we mnie, tam głęboko, tam gdzieś w krzewiach, czy gdzieś w wątpiach, sama nie wiem. Gdzieś tam w roku coś się rusza, coś był gorzej, coś się robi na świat.
14: Wydaje mi się, że ten nasz Calderon będzie bardzo żywiołowy.
1: Paweł Aigner, reżyser.
14: Pełen takiego aktorskiego przepychu tutaj aktorzy. Wydaje mi się, że będą mieli pole do popisu, do takiego grania, które nieczęsto można oglądać na scenach, czyli pełnej takiej brawury, w dużym kontakcie z publicznością, zabawy. Ten zespół aktorski jest świetny do tego typu repertuaru i my dawno też nie grali tego typu przedstawienia, więc są też zaciekawieni pewnym nowym stylem, takim dystansem do roli. Przede wszystkim nie ma mikroportów. To wszystko jest, tak się wydaje, zwykłe, ale trochę nowe. To się tak fajnie miesza, że nie wiadomo, kiedy ten śmiech zastępuje wzruszenie, bo te same postacie, które są, powiedzmy, grają prymitywnych bohaterów, w tym samym momencie potrafią wypowiadać najważniejsze sekwencje tego przedstawienia i głównymi bohaterami jest, wydaje się, kto inny, a na przykład na tak zwanej liście płac obsadowej dwie najważniejsze osoby tego przedstawienia są na końcu, bo są najgorzej urodzone, ale mówią też najpiękniejsze sekwencje tego spektaklu, czyli takie wyjątki z życia snem. Jest tego na tyle, to są ważne momenty, ale one są tak fantastyczne, że nie odbierają tej też komediowości, że to w tym samym czasie się dzieje. Coś bardzo wysokiego z bardzo niskim, takie połączenie, ale to ten tekst taki jest też, że sekwencje są trochę wulgarne, a za chwilę bardzo wzniosłe i to też tworzy pewien rodzaj poczucia humoru, który próbujemy wydobyć.
1: A spektakl Księżniczka na opak wywrócona będzie grany na dużej scenie Chorzycy od 10 do 19 czerwca.

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Morliny są gorące.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
13: Jest spore zamieszanie w sferze kujawsko-pomorskiego szkolnictwa wyższego. Chodzi o unijne środki, do których uczelniom z regionu utrudnia się dostęp. Sprawa jest zawiła i wielowątkowa, ale postaram się ją opisać jak najdokładniej i jak najbardziej zrozumiale, bo chodzi o grube miliony złotych na badania i rozwój. Gustaw Nowak, zapraszam, ale zanim wszystko nakreślę i rozrysuję, proszę wysłuchać tego, co miał mi do powiedzenia rzecznik prasowy UMK, Patryk Tomaszewski.
14: Stoimy na stanowisku, że potrzebny jest dialog. Nie uważamy, że pomysł Urzędu Marszałkowskiego z Instytutem Czochlackiego jest jedynym i najlepszym dla wszystkich uczelni w naszym województwie, więc chcielibyśmy przedyskutować przynajmniej zmianę, jakąś częściową formę, czyli dojść do jakiegoś konsensusu, spotkać się w połowie drogi z panem marszałkiem, ale przede wszystkim dialog, to jest jedna sprawa. Druga rzecz, szykuje się spotkanie, nie ma jeszcze daty podanej, ale między rektorami największych uczelni w naszym województwie, czyli UMK, UKW i Politechnika Bydgoska. I będą to rozmowy przede wszystkim właśnie o badaniach, także komercjalizacji, nastawione już na przyszłą perspektywę unijną, bo tutaj za chwilę te środki się kończą w 2027 roku, a musimy myśleć już perspektywicznie na kolejne rozdanie, jak to się mówi, środków unijnych.
15: To, żeby 40% wartości tych projektów wykładały uczelnie, to jest nie do przyjęcia, nie do zrealizowania.
14: Nie do zrealizowania przy dzisiejszej małości środków finansowych w uczelniach, a przede wszystkim nie w sytuacji, bo my mówimy o tej perspektywie, że uczelnie dowiadują się 1,5 roku przed zakończeniem projektu, czyli generalnie, że środki finansowe, które potencjalnie moglibyśmy złożyć, musimy do jeszcze swoje środki budżetowe dołożyć, gdzie rok temu powiedzmy nie wiedzieliśmy o tym. No, planujemy działania często na 3-4 lata do przodu, no i wydać je zgodnie z przepisami, które są dobrze, ale one są bardzo ścisłe do 27 roku. Do końca 27 to jest tak naprawdę nierealne.
13: Spokojnie, jest jak w dobrym filmie. Na początku możemy tego i owego nie rozumieć, ale za chwilę wszystko stanie się jasne. Wypowiedź rzecznika UMK jest obecnie głosem, jak sądzę, trzech uczelni, bo przeciwko zmianom w dostępie do unijnych środków wypowiedziały się także UKW i Politechnika Bydgoska. Skąd ta zmiana się wzięła i dlaczego uczelnie, dotąd mogące liczyć na ledwie 15% w wkładu własnego muszą teraz mierzyć się z wkładem na poziomie 40%. Za chwilę wszystko będzie jasne. Dla podkreślenia istoty sprawy nadmienię tylko, że ma ona być tematem Rady Dialogu Społecznego. Decyzję o jej zwołaniu podjął wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Taką formułę spotkania odrzuca jednak marszałek Piotr Całbecki, na którego właśnie wypowiedzi oprę całe przybliżanie tego tematu.
0: Pan wojewoda na wniosek różnych organizacji, które współtworzą prezydium naszej rady, złożył do mnie pytanie, abym wyznaczył termin mi dogodny, aby uczestniczyć w posiedzeniu nadzwyczajnym, plenarnym Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego, aby dyskutować o rzekomym konflikcie, który zaistniał między zarządem województwa a wyższymi uczelniami. Słusznie są zaniepokojeni pracodawcy, przede wszystkim związkowcy, tą sytuacją, no bo tyle się mówi o innowacjach. Biznes rozwija się lepiej i szybciej, kiedy innowacje rzeczywiście są wdrażane do biznesu. Wówczas gospodarka jest bardziej konkurencyjną. Za to nie ma konfliktu. Rada Dialogu, jeszcze zwołana w systemie plenarnego, nadzwyczajnego posiedzenia, to jest naprawdę sytuacja, w której coś się pali. Są zwolnienia masowe, na bruk idzie 300-500 osób i nie wiadomo, co dalej robić.
13: Skoro nie ma konfliktu, to dopytajmy, co tak właściwie jest.
0: W tej sytuacji mówimy o pewnym sporze i procedurze, która w tym sporze jest dzisiaj już zastosowana, czyli procedurze unijnej, ponieważ mówimy o innym spojrzeniu po iluś latach na koncepcję wydatkowania środków w ramach naszego funduszu, środków unijnych, którym dysponuje województwo kujawsko-pomorskie w ramach naszego programu operacyjnego. Nie ma konfliktu, mało tego, nie wyobrażam sobie dzisiaj rozmawiać na temat procedur unijnych w kontekście sporu, no i przedstawiać wnioski do Komisji Europejskiej, które będą wnioskami nieuprawnionych środowisk. Ta dyskusja jest nam absolutnie już niepotrzebna. My wiemy, czego uniwersytety oczekują. Stanowiska UMK, UKW oraz Politechniki są mi znane. Zarządowi są znane. Potrafimy czytać, słuchać. Wyciągamy wnioski. Przedstawiliśmy te wnioski zgodne z oczekiwaniem uniwersytetów, które jedno, jeszcze raz chcę powtórzyć, zmieniły zdanie na temat sposobu realizacji badań i wdrożeń w naszym wódce. Kierujemy te wnioski do Komisji Europejskiej, bo to jest miejsce, aby mogły one być dalej wdrożone w życie. Niezbędne do tego, aby zostały one zaakceptowane.
13: Kontekst jest jednak szerszy, bo nie chodzi tylko o unijne środki na badania. Kością niezgody jest też Instytut Czochralskiego, czyli marszałkowska instytucja z siedzibą w Toruniu, która zdaniem władz uczelni, ale też związków zawodowych, pozbawia możliwości ubiegania się o środki kujawsko-pomorskie uczelnie. Do tej kwestii również marszałek Całbecki postanowił się odnieść, a jak mówi, nie jest ona tak prosta, jak może to z wierzchu wyglądać. Warto wziąć coś do pisania, postarajmy się to sobie rozrysować.
0: Mówimy o rozwoju i środkach na wzmocnienie rozwoju w oparciu o B plus R, czyli badania i rozwój. Jak wygląda w tej chwili mapa rozwoju w naszym kraju? Ona to obrazuje, są to dane Komisji Europejskiej, wiarygodne, na nich bazujemy, posługujemy się tą samą metodologią, tymi samymi danymi, jeśli chodzi o pracę Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji zarządzającej, Zarządu Województwa, instytucji zarządzającej programem, jak i Komisja Europejska. Polska w Europie, według Komisji Europejskiej, najnowszych danych, zajmuje wśród 27 krajów członkowskich 27 miejsce, jeśli chodzi o innowacje. Gorsze są tylko Bułgaria, Rumunia i Słowacja. Nasze województwo osiągamy poziom 59% średniej unijnej. Najlepszym województwem jest województwo warszawskie, stołeczne, osiąga 90% tego poziomu. Najlepszy region w Europie, czyli Sztokholm, to przeszło 50% średniej unijnej. Więc wszystkie nasze województwa, nawet stołeczne, Warszawa, są poniżej średniej. No a gdzie jesteśmy my, to Państwo już widzą na tle pozostałych województw.
13: Wiemy już, że z tymi wskaźnikami innowacyjności jest u nas, co tu dużo mówić, słabo. Stworzono zatem plan mający na celu poprawę sytuacji. W 2021 roku uzgadniano szczegóły nowej, dziś trwającej perspektywy unijnej w naszym województwie. Rozmowy odbyły się wówczas również z Komisją Europejską i Ministerstwem Rozwoju, a w naszym regionalnym budżecie na badania i rozwój zarezerwowano 245 milionów złotych, chociaż w euro, więc ta wartość może się nieco wahać. Z tej kwoty około 130 milionów miało trafić na infrastrukturę badawczą i projekty związane z komercjalizacją nauki, ale miała to być działka Instytutu Czochralskiego. Co z resztą środków? Kontynuuje marszałek.
0: 115 40 milionów złotych przeznaczyliśmy na granty dla firm, na prace badawcze i rozwojowe i działania sieciujące. Jeśli chodzi o granty, to jest kwota 97 milionów złotych i te pieniądze są już ulokowane w funduszu pożyczkowym i są udzielane podmiotom gospodarczym, czyli małym i średnim przedsiębiorcom, w kwotach do 200 tysięcy euro. Każda firma, która przejdzie kwalifikacje, może uzyskać takie wsparcie na badania. To te badania wykonuje, wykonują je pracownicy uniwersytetów, naukowcy, instytuty badawczo-wdrożeniowe. Więc jest to kwota na prace badawcze, ale z których mają korzystać bezpośrednio już same przedsiębiorstwa. Nie jest to łatwe znalezienie takich beneficjentów, którzy przychodzą z projektem badawczym, wiedzą do czego on służy i jak ma wpłynąć na rozwój firmy. Pozostała kwota, czyli 16 milionów złotych, została przeznaczona na tak zwane sieciowanie. To jest projekt, który realizuje Instytut Czochrowskiego. Instytut Czochrowskiego powołaliśmy do życia 2,5 roku temu. On pomimo tego, że nie ma jeszcze zorganizowanej, stałej, dobrej siedziby, jest już funkcjonującą instytucją. Realizuje również projekt sieciujący. Naszymi partnerami, między innymi miały być wszystkie oczywiście uniwersytety i uczelnie wyższe publiczne.
13: Miały być, ale trzy główne uczelnie, czyli UMK, UKW i Politechnika Bydgoska, wycofały się z projektu. Dlaczego? Tu marszałek Całbecki stawia hipotezę, że uczelnie odrzuciły propozycję sieciowania się poprzez Instytut Czochralskiego, ponieważ uzyskały środki na ten sam lub podobny cel, czyli sieciowanie, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
0: Uzyskały grant na ten sam zakres działań związanych z sieciowaniem, czyli finansowanie pracy brokerów innowacyjności w instytucjach na terenie uniwersytetów. Dotacje z ich punktu widzenia korzystniejszą, więc z tego względu głównie już nie chcieli z nami współpracować w zakresie finansowym. Miałem jednak nadzieję i mam wciąż nadzieję, że ci brokerzy, którzy dzisiaj działają na terenie uniwersytetów, będą również współpracować z innym podmiotem, który też przecież wspólnie kiedyś wymyśliliśmy. Chcieliśmy go zrealizować, czyli Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne imieniem Czochrowskiego. Pierwotnie miał być jeden sieciowy, duży projekt i poprzez ten instytut również na te zadania mieliśmy realizować zakupy, przekazując sprzęt do dyspozycji uczelniom. Po prostu projekt partnerski. Na tym to miało polegać, że jedno miejsce koordynujące, tak aby sprzęt się nie dublował, żebyśmy kupowali mądrze, żeby on był skoordynowany, a przede wszystkim odpowiadał zapotrzebowaniu badawczo-rozwojowemu.
13: Innymi słowy, plan był taki. Uczelnie współpracują z Instytutem Czochralskiego i tam biorą udział w działaniach sieciujących, dofinansowanych ze środków unijnych. Z tych środków zostaje zakupiony sprzęt, następnie użyczany uczelniom. Nie byłyby one zatem w posiadaniu aparatury, bo ta byłaby własnością Instytutu Czochralskiego, który miał i wciąż ma dbać o komercjalizację nauki. I tu pojawia się też odpowiedź na pytanie, dlaczego unijne dofinansowanie projektów związanych z badaniami i rozwojem wynosi tylko 60, a nie 85%. Właśnie dlatego, że przy planowaniu perspektywy unijnej postawiono na komercjalizację nauki, a miał zająć się tym Instytut Czochralskiego, z którym uczelnie nie chcą dziś współpracować, ponieważ realizują podobny projekt z NCBR-em. Jeżeli pomoc publiczna byłaby wyższa niż 60%, nie można by komercjalizować nauki.
0: Dzisiaj oczekiwaniem uniwersytetów jest zmiana tej koncepcji. Uniwersytety nie chcą 60% dofinansowania, a chcą 85%, czyli tak naprawdę pozbawią się w dużej mierze możliwości wykorzystania tego sprzętu na prace komercjalizacyjne. Będzie on musiał pracować w systemie otwartej nauki, czyli badań podstawowych. Owszem, 20% będzie mogło być wykorzystane tego sprzętu, czasu pracy tego sprzętu na badania komercyjne, ale to jest tylko 20%.
13: Oczywiście z tym komercyjnym wykorzystaniem sprzętu zakupionego z unijnych środków jest tak, że obowiązuje okres trwałości, w trakcie którego rzeczywiście nałożone są pewne ograniczenia. Po upływie tego czasu ograniczenia znikają i tak na przykład zakupiony przy budowie interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK trójteslowy rezonans magnetyczny przez 5 lat służył tylko badaniom naukowym. Dopiero po tym czasie uczelnia zaczęła oferować usługę wykonania zdjęcia osobom prywatnym. Przy zakupie sprzętu przez Instytut Czochralskiego nie trzeba byłoby czekać tych kilku lat. Nie należałby on jednak do uczelni, a do instytutu, co wzbudziło wątpliwości i było jednym z powodów, dla których uczelnie z Instytutu instytutem postanowiły nie współpracować. Dawne ustalenia dotyczące wysokości unijnego wsparcia dla projektów związanych z badaniami i rozwojem pozostały jednak w mocy i uczelnie, nawet nie wiążąc się formalnie z Instytutem Czochralskiego, łapią się na nie. Muszą dopłacać 40% wartości projektu zamiast 15%.
0: Doszliśmy do takiej sytuacji, że musimy dzisiaj zweryfikować projekt KPCNT. Musimy ten cały projekt przebudować, ponieważ to, co mieliśmy przekazać do uniwersytetów, no jest już nieaktualne w tym projekcie. No ponieważ nie chcą z nami uniwersytety współpracować, musimy sobie radzić sami.
13: Zamiast 130 milionów złotych planowanych na budowę nowoczesnej siedziby Instytutu Czochralskiego w Toruniu, zaplanowano modernizację obecnej siedziby mieszczącej się w dawnym szpitalu zakaźnym. Szybkie obliczenia i koniec końców w budżecie województwa pozostaje niezagospodarowanych 90 milionów złotych na badania i rozwój. Czas na ich alokację mamy do końca przyszłego roku. Jeżeli uczelnie nie sięgną po te środki, to pozostaje jeszcze plan B, kontynuuje marszałek Całbecki.
0: To nie jest mała kwota. Na szczęście możemy przesunąć te pieniądze wtedy już bardzo prostym ruchem jako zasilenie funduszu badań wdrożeń.
13: Tego funduszu, z którego skorzystać mogą nie uczelnie, a już firmy. Myślę, że o tej dość zawiłej, ale jednak bardzo ważnej sprawie będzie się jeszcze mówić, zwłaszcza, że na horyzoncie już maluje się kolejna perspektywa unijna i kolejne olbrzymie środki. W planach są też kolejne spotkania, a to między rektorami kujawsko-pomorskich uczelni, a to Rada Dialogu Społecznego. Być może obecne zamieszanie przybliży nas do przyszłego porozumienia. Oby.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
13: Gustaw Nowak, zapraszam. Za chwilę zrobi się głośno, bo pomówimy o zbliżających się wielkimi krokami piernikaliach. Co przygotowano na tegoroczne święto braci studenckiej w Toruniu? Sporo ciekawego, warto więc posłuchać. Zajrzymy też do biblioteki, a raczej do bibliotek, a to w związku z obchodami Dnia Bibliotekarza. W Toruniu nie brakuje osób kochających pracę z książkami i pośród książek. Na wstępie zapraszam jednak do Muzeum Podróżników. To kolejny oddział Muzeum Okręgowego, który doczeka się remontu. Niedawno takowy odbył się w kamienicy pod gwiazdą. Pora przyjrzeć się planowanym zmianom u Tonego Halika. A o tym, na co pozwolą pozyskane unijne środki, powie nam Agnieszka Tybus-Bugajska z Muzeum Okręgowego.
16: W ramach tego zadania przewidujemy zarówno roboty budowlane, które odświeżą elewację, naprawią dachy i wykonają takie prace pomagające modernizacji wystawy we wnętrzu budynku, jak również modernizację wystawy stałej. Wystawa stała ma już trochę lat i obecnie raz, że mamy nowe obiekty, dwa, że chcielibyśmy też troszeczkę inaczej pokazać tematykę, którą tam prezentujemy.
13: A co można powiedzieć o samym Muzeum Podróżników współcześnie? Czy cieszy się dużą popularnością?
16: Nadal się cieszy, dlatego że jest to oddział, w który możemy przyjść z dziećmi, z większymi dziećmi, tak? Mogą przyjść osoby dorosłe. Każdy tam dla siebie coś znajdzie. My również bardzo często tam prezentujemy wystawy stałe, podróżnicze. Dużo wystaw, które pokazują zarówno obiekty, które podróżnicy nam przekazują na te wystawy, zdjęcia. Mamy dużo spotkań. Także ten oddział tętni życiem i mamy nadzieję, że to odświeżenie również pomoże jakby w dalszym działaniu.
13: Mówiła Agnieszka Tybus-Bugajska z Muzeum Okręgowego, a dodam, że Muzeum Podróżników będzie remontowane w przyszłym roku. W trakcie prac obiekt będzie zamknięty dla zwiedzających, dlatego myślę, że warto wybrać się tam jeszcze teraz. Ze Starówki przechodzimy na Bielany, gdzie trwają przygotowania do piernikaliów. Będzie się działo, a wszyscy z zaciekawieniem już wertują prognozy pogody, no bo jak piernikalia, to oczywiście deszcz. Być może uda się go w tym roku uniknąć, bo imprezę przesunięto o tydzień, właśnie licząc na lepszą aurę. Nie wiem, czy dopisze pogoda, ale na pewno dopiszą atrakcje, bo przygotowano ich całe mnóstwo. A przybliży je przewodnicząca samorządu studenckiego UMK, Marta Kuta.
17: W tym roku Juwenalia zaczynamy już 16 maja, trzecią edycją targów sztuki studenckiej na Wydziale Sztuk Pięknych. Dzień później widzimy się w Odnowie na spektaklu studenckim wystawianym przez nasz teatr studencki Antra, kontakt pod tytułem Konstelacje. No i 18 maja zaczynamy wieczorem planszówek i karaoke, dzień później Salien Disco tutaj właśnie w auli, w środę kino plenerowe, w czwartek Gra Miejska, Dzień Różnorodności, ale także Bifor Piernikaliowy w Labie. No i w piątek, w sobotę główna część wydarzeń, czyli koncerty, ale także wydarzenia sportowo-kulturalne, bardzo duży wybór, konkurencje sportowe są dostosowane pod tematykę właśnie Olimpu, no i bardzo szeroka oferta, także strefy z kulturą, tutaj masa warsztatów, ale także spotkanie autorskie, czy także bitwa rapowa. Jeżeli chodzi o koncerty, to są w piątek i w sobotę, a jeszcze przed koncertami serdecznie zapraszam na pochód piernikaliowy, który ruszy 22 maja o 17 spod kotłowni. Tutaj serdecznie zachęcam także studentów do przebierania się, żeby tutaj wspólnie manifestować to, że jesteśmy właśnie studentami, że jesteśmy w tym Toruniu, mamy się dobrze i będziemy się wspólnie razem dobrze bawić. Jeżeli chodzi o koncerty, to w piątek, w sobotę o 19 będzie otwarcie bramek i w piątek wystąpią Zalia, Young Iggy, Brodka oraz Nocny Kochanek, a w sobotę zespół studencki Lota, który wygrał także piątą edycję pojedynku kapel, potem Margaret, Żabson i Enej.
13: Piernikalia UMK potrwają od 18 do 23 maja, choć główne atrakcje zaplanowano oczywiście na piątek i sobotę. Organizatorzy dbają też o bezpieczeństwo imprez, podkreśla Paulina Politowska z Ośrodka Aktywności Studenckiej Kotłownia. Czy na piernikaliach będzie bezpiecznie?
18: Mamy nadzieję, że będzie bezpiecznie. Jesteśmy przygotowani. Mamy odpowiednią ilość ochrony i służby medycznej, i służby PPOŚ, zgodnie z zgłoszeniem imprezy masowej na 8 tysięcy osób. Ustawowo powinniśmy mieć minimum 87 osób na terenie imprezy masowej. My tych funkcjonariuszy będziemy mieli około 120 łącznie tutaj z terenem Uniwersytetu całego, także myślę, że jesteśmy gotowi.
13: Wróćmy jeszcze do przewodniczącej samorządu Marty Kuty. Mam wrażenie, że frekwencja na juwenaliach w Toruniu maleje. Czy studenci chętnie biorą udział w piernikaliach?
18: No na pewno można zgłosić to do każdego patrolu ochrony, który będzie się poruszał zarówno na terenie imprezy masowej, jak i na terenie tutaj kampusu przy basenie, bo wiemy, że tutaj też się dużo dzieje zawsze. Będzie policja, ale także osoby w koszulkach, wolontariusz, koordynator czy organizator. My wszyscy jakby jesteśmy do dyspozycji i do informowania o wszelkich sytuacjach, które należy zgłosić.
17: Bardzo chętnie biorą udział w tych wydarzeniach. My też dostosowujemy te wydarzenia pod to, czym rzeczywiście studenci się interesują. Wiadomo, różne osoby też studiują, więc zawsze no, są osoby, które będą wolały w swoim gronie imprezować, bawić się, ale z tych wydarzeń, które co roku proponujemy, jest bardzo duże zainteresowanie, co także widać na filmikach, co widać także na zdjęciach i też zainteresowaniem tych wydarzeń, więc myślę, że tutaj jak najbardziej chętnie biorą udział w tych wydarzeniach.
13: To jeszcze dopytajmy, czy podczas juwenaliów w UMK-owskim basenie będzie woda?
17: Bez wody to wynika z kwestii bezpieczeństwa, zwłaszcza po zeszłym roku, gdzie pojawiła się pewna burza na ten temat, ale tutaj dbając jednak o bezpieczeństwo uczestników, basen nie będzie napełniony wodą dopiero po juwenaliach.
13: Ptaszki ćwierkają, że na napełnienie basenu już czeka sporo kaczek. Jeszcze chwilka. A teraz zapraszam do Książnicy Kopernikańskiej, bo odbyły się tam wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza. Nie zabrakło marszałkowskich nagród i popularnego sieciowania, czyli rozmów o wspólnej pasji i wizjach na przyszłość. Byłem tam też i ja, a to, co usłyszałem, momentami naprawdę mnie zaskoczyło. Zapraszam.
19: Daneta Ryszkowska-Mirowska, dyrektorka Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
15: Dzisiaj dzień wszystkich bibliotekarzy, a pani jest zadowolona ze swojej załogi bibliotekarskiej?
19: Jestem nimi zachwycona, żeby nie pracownicy księżnicy, myślę, że nie byłoby nowego skrzydła. Dzięki im pomysłom, ich wizji to miejsce wygląda tak, jak wygląda. A do tego muszę się państwu przyznać, że ze wzruszeniem obserwuję młodych ludzi, którzy czekają przed drzwiami biblioteki przed otwarciem, żeby sobie rezerwować miejsca w nowym skrzydle księżnicy, bo po prostu u nas spędzają czas i się uczą.
15: A jest jakaś recepta na idealnego bibliotekarza?
19: Idealny bibliotekarz to jest taki bibliotekarz, który odpowiada na bieżące potrzeby czytelników. Musimy to powiedzieć, że biblioteka jest odpowiedzią na samotność, zarówno wśród starszych osób, ale także młodych, które o tym nie mówią. Więc bibliotekarz to jest taka osoba, do której się ma zaufanie, która jest empatyczna i otwarta. Jak się przychodzi do biblioteki, nie trzeba tłumaczyć, dlaczego chce się tu być. Po prostu tu się jest, więc naszym zadaniem jest stwarzać takie warunki, żeby wszyscy nasi czytelnicy, nieważne ile mają lat, chcieli u nas być wśród nas, a my będziemy im towarzyszyć w tej drodze. Biblioteki znowu są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i ten nowy czytelnik jest wymagający. Biblioteki muszą podążać za wszelkimi trendami, które są szczególnie takimi multimedialnymi, ale także my musimy się wsłuchiwać w to, czego oczekują od nas nasi czytelnicy i kreować taką ofertę edukacyjno-kulturalną i stwarzać takie przestrzenie w bibliotekach, żeby nasi czytelnicy po prostu chcieli z nami tutaj być.
15: To jeszcze jedno, czy Pani lubi tę nowoczesną, scyfryzowaną bibliotekę, czy tęskni Pani trochę za tym, co kiedyś było za tradycyjnymi metodami pracy?
19: Przez cały okres wnioskowania o środki na rozbudowę biblioteki ja mówiłam o tym, że my chcemy łączyć tradycję z nowoczesnością. Jestem przekonana, że to nam się udało. Dlatego jest przestrzeń multimedialna, w której pokazujemy nasze zabytkowe zbiory. Mamy magazyn studyjny, gdzie można zobaczyć naprawdę nasze skarby, a przy tym połączyć to z tą przestrzenią multimedialną, taką interaktywną, z której chcą znowu korzystać młodzi ludzie. W związku z tym najlepszą biblioteką jest taka, która łączy te dwie funkcje.
18: Arleta Tuleja, jestem kierowniczką Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, który jest działem Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
15: Wyjątkowy to dla Was dzień, dla pracowników bibliotek, ale też dla czytelników.
18: Tak, no Dzień Bibliotekarza jest takim uhonorowaniem i naszej pracy, ale też wspólnych działań, które organizujemy razem z naszymi użytkownikami, zwłaszcza w placówce, którą ja mam przyjemność kierować, gdzie współpracujemy na co dzień z osobami ze szczególnymi potrzebami i bardzo ta działalność no, przynosi duże korzyści, mam nadzieję, dla naszych użytkowników, ale jest też dużą radością dla nas. I taki dzień no, jest uhonorowaniem też naszej pracy, zwłaszcza też, że akurat dzisiejszego dnia będziemy za tę pracę, którą wykonujemy, nagradzani.
15: A biblioteka współcześnie to?
18: To wszystko. Właściwie nie ma sfery, obszaru działalności, którą biblioteka by się w dzisiejszych czasach nie zajmowała. Musimy być wielofunkcyjni, wszechstronni. Dzisiaj biblioteka to nie tylko znajomość literatury, ale znajomość działania nowoczesnych technologii, wspieranie użytkowników w tej kwestii, również tworzenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
15: No właśnie, Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, czym się wyróżnia? Jaką placówką jesteście Wy konkretnie?
18: W zasadzie staramy się specjalnie nie wyróżniać. Chodzi o to, żeby każdy, kto ma z jakiegokolwiek powodu kłopoty z trudnością dotarcia do takiej biblioteki, którą ma obok swojego miejsca zamieszkania, albo ma trudności w odbiorze, w zrozumieniu tradycyjnie wydawanych materiałów, żeby mógł trafić do nas. Tak więc jest to biblioteka jak każda inna, ale ze specyficznymi materiałami wewnątrz i z użytkownikami, którzy częściej być może potrzebują wsparcia i pomocy.
20: Izabela Klawińska, księżnica kopernikańska w Toruniu. Jestem konserwatorem papieru i skóry. Leczę stare książki. I tutaj bardzo stare książki. Najczęściej na naszych stołach leżą książki z XVI, XVII i XVIII wieku, ale zajmujemy się również troszkę młodszymi egzemplarzami, czasopismami z początku XX wieku i innymi obiektami, które wymagają naprawy. Nasza pracownia jest dosyć liczna, jak na pracownię konserwatorską. Liczy bowiem 6 osób. Bardzo dobry zespół, bardzo duży zespół, ale to są osoby ciche, więc jednocześnie jest dużo osób i bardzo cichutko, także pracujemy w dużym skupieniu. Słuchamy sobie oczywiście czasami muzyki, żeby umilić czas, natomiast my jesteśmy raczej osobami skupionymi mocno na pracy. Raczej konserwatorzy są niewidzialni, można powiedzieć, i nasza praca również jest niewidzialna. Znaczy, oczywiście, jeżeli się widzi efekt przed i po, to wiadomo, że ta ingerencja miała miejsce, natomiast ogólnie rzecz biorąc nie widać tej naszej pracy na co dzień, więc tym bardziej jest to dla nas ogromne wyróżnienie i cieszę się, że jako przedstawicielka naszej pracowni mogę w imieniu całego zespołu tą nagrodę odebrać. Ogólnie jestem z Wrocławia. Miałam chyba za 14 lat i z klasą byliśmy w Panoramie Racławickiej. Tam w poczekalni jest puszczany film o tym, jak konserwowano ten obraz. Ja wtedy zafascynowana historią, w sumie chemią i sztuką, nie wiedziałam, co wybrać. I w tym jednym mgnieniu oka na tym filmie zobaczyłam, że da się połączyć wszystkie te zawody w jeden. W tym momencie było to dla mnie jak strzała Amora. Wiedziałam w tamtym momencie już, że to będzie to. I tak przez całe życie dążyłam do tego, żeby właśnie zdobyć ten zawód.
15: Skoro leczy pani książki, to może warto jeszcze powiedzieć, jak się obchodzić z książkami, żeby one, no kontynuując, nie zachorowały. Jak wypożyczamy książkę z biblioteki, to umyć rączki?
20: Oczywiście. Zdarzają się takie historie, że na przykład znajdujemy szynkę jako zakładkę. Na szczęście w nowych książkach. Ale zdarza się, więc warto jest obchodzić z tymi książkami czystymi rękoma, jak pan wspomniał. Oczywiście też ważne jest nie otwieranie ich na 180 stopni, zwłaszcza kiedy są to książki klejone. Te kleje bardzo łatwo pękają, puszczają, no i niestety później mamy luźne strony karty, które nam wypadają, trzeba je przyklejać. W starych książkach znajdujemy pukle włosów, dzięki którym możemy na przykład rozpoznać, czy to należało do autora, tak jak w przypadku rewolucjonibus Kopernika. Znaleziono włos i badania DNA jakoś tam przeszły w ten sposób, że jednak stwierdzono, że to był jego włos i jakoś tam rozpoznano później jego grób dzięki temu. A w nowoczesnych książkach wśród bibliotekarzy krążą historie o tym, że znaleziono kotleta schabowego.
1: Coś jeszcze zaskakującego?
20: No, najczęściej spotykamy placki z owadów. Znaczy takie piękne, wprasowane muchy, pająki i takie rzeczy.
13: Wszystkim ludziom związanym z bibliotekami w Toruniu i regionie składam najlepsze życzenia. Wykonujecie świetną, rzekłbym, książkową pracę. Oby tak dalej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Za co lubi pani Toruń?
21: Generalnie lubię klimat miasta naszego.
22: Mi się tutaj bardzo podoba. Super wszystko jest tutaj.
23: Gotyk, zabytki stare, muzea. Buduje się dużo teraz, już nowe osiedle, wszystko powstają. Mieszkam tu dopiero 50 lat, ale mi się podoba.
24: Tu się czuję, że ludzie żyją.
13: No, żeby na taką renomę zasłużyć, to trzeba być miejscem naprawdę wspaniałym. Tylko w przypadku Torunia, miasta historycznego, pojawia się dodatkowe wyzwanie. Bo chodzi nie tylko o to, by odpowiednio dbać o to, co już wypracowaliśmy i co mamy, ale też o to, by dbać o dalszy rozwój. Gdybyśmy mieli robić to za własne środki, nie starczyłoby nam. Cennym wsparciem okazują się różnego rodzaju dotacje ze Skarbu Państwa, ale prawdziwy game changer to środki unijne, do których chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić na tyle, że często o nich zapominamy, jakby ignorując fakt, że bez nich pewnie nie zasłużylibyśmy na tyle komplementów i pochwał. Gustaw Nowak, chciałbym dziś pochylić się nad tym, jak unijne środki zmieniały, zmieniają i będą zmieniać Toruń, ale też nad tym, jak pomagają dbać o to, co już mamy i co jest dla nas tak cenne. Jako że różnych programów, z których gminy mogą pozyskiwać europejskie fundusze, jest naprawdę wiele, to skupię się na tych charakterystycznych dla naszego regionu. Przede wszystkim są to zrealizowane w poprzednich perspektywach regionalne programy operacyjne województwa kujawsko-pomorskiego, a także trwający program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Zazwyczaj takie dotowane inwestycje są okraszone odpowiednią formułką.
25: Wydarzenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.
13: Spokojnie, nie będę zasypywać ani formułkami, ani cyferkami, pominę ogromne liczby i skomplikowane nazwy. Raczej zależy mi na zobrazowaniu ilości zadań zrealizowanych lub realizowanych przy unijnym wsparciu. Jest tego sporo, więc nie ma czasu do stracenia. A zaczniemy może od kultury, co? Weźmy na przykład jeden z najchętniej odwiedzanych i najbardziej imponujących budynków w mieście – Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki. To powstało właśnie przy unijnym wsparciu i jest już z nami od dekady, mówi zastępca prezydenta Torunia Adam Szponka.
26: Obiekt zdobi Centrum Torunia, ale oprócz tego, że
2: nas niemalże codziennie zachwyca, to przede wszystkim jest to miejsce, które tętni życiem. To jest 2,5 tysiąca wydarzeń, 200 tysięcy osób odwiedzających, więc tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. A to jest dopiero 10 lat, więc jeszcze kolejne długie lata i wiele wspaniałych wydarzeń przed nami.
13: Jeśli mowa o wspaniałych wydarzeniach, to te odbywają się również kilka kroków dalej, w Teatrze Chorzycy. Sam obiekt powstał przeszło 100 lat temu, więc długo przed powstaniem Unii Europejskiej. Ale dziś korzysta z unijnych funduszy. Kilka lat temu przeszedł na przykład dość spory remont. Ówczesny dyrektor teatru Andrzej Hurski nie krył zadowolenia z wykonanych wówczas prac.
3: Są nowe fotele ze zwiększonymi przestrzeniami międzyrzędowymi. Drugie ważne, do dyspozycji państwa oddane są fotele drugiego balkonu, żarówki LED-owe nowe, we wszystkich 160 nowych reflektorach napędem energooszczędnym. No a trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, teatr jest przewietrzony. Cały czas już w tej chwili funkcjonuje wentylacja. Będzie, mam nadzieję, nareszcie komfortowa sytuacja latem, kiedy wszyscy pociliśmy się tu okrutnie, zarówno ci, którzy pracują, jak i ci, którzy siedzą.
5: Czuć tutaj historię.
13: Mówił tuż po zakończeniu remontu Chorzycy marszałek Piotr Całbecki.
6: Mamy nową zupełnie widownię, w sensie foteli, odległości. Widzę, że te kolana będzie można wreszcie normalnie ułożyć w czasie spektaklu. No i to, co mnie najbardziej cieszy, panie dyrektorze, dziękuję za oddanie do użytku drugiego piętra, bo naprawdę...
3: Chcę przypomnieć taką sytuację. Pan marszałek spotkał się tutaj z zespołem w różnych trudnych sprawach i siedzieliśmy na scenie tak w takim biednym rzędzie paru krzeseł i pan marszałek popatrzył na ten drugi balkon i mówi, a czemu tam publiczność nie siedzi? No przecież trzeba to przywrócić. No i właśnie jest przywrócone.
6: Wtedy się dowiedzieliśmy o problemach, tak. A dzisiaj są te problemy rozwiązane. No wszystko się zgadza, przepisy bezpieczeństwa zachowane.
13: I zachowano też komfort osób na widowni. Środki unijne wsparły też inny teatr, znajdujący się po przeciwnej stronie toruńskiej Starówki. Dzięki nim Baj Pomorski mógł stworzyć wyjątkową scenę na świeżym powietrzu. A tak mówi o niej dyrektor teatru Zbigniew Lisowski.
7: Myśmy sobie pomyśleli, że skoro mamy piękny ogród i w tym ogrodzie mamy amfiteatr, to może w takim razie byśmy zrobili sobie małą scenę szekspirowską, taką malutką, bardzo kameralną na 200 do 300 miejsc, więc jeżeli państwo do nas przyjdą, to sama wielka i olbrzymia maska Szekspira, mająca 2 na 3 metry, zamruga do was oczami i opowie o swojej twórczości, opowie również o swojej historii, gdzie się Szekspir urodził, jak jego życie wyglądało, że jest osobą bardzo tajemniczą, niektórzy w ogóle powątpiewają w to, że istnieje.
13: Istnieje, a można się o tym przekonać w Baju Pomorskim. Na niebie toruńskiej kultury świeci jasno jeszcze jedna gwiazda, a pod nią kamienica. Kamienica pod gwiazdą. Odkryjemy tam świat Dalekiego Wschodu, a w odpowiednim zaprezentowaniu orientalnych eksponatów pomogły środki z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Dzięki nim zrealizowano remont konserwatorski elewacji oraz zmodernizowano wystawę stałą, która zachwyca, mówi Karolina Paczuska, kierowniczka tamtejszego oddziału Muzeum Okręgowego.
8: Warto jest oglądać nie tylko tak z zewnątrz i podziwiać piękno tych przedmiotów, które naprawdę niektóre są wysokiej klasy, ale także właśnie ten kontekst zrozumieć, bo wtedy dociera do nas, dlaczego na przykład na talerzu jest para zimorodków.
13: Nie wszystkie inwestycje idą jednak gładko i bez przeszkód. W przypadku przebudowy młynów Richtera taką niespodziewaną turbulencją była pandemia koronawirusa. Nic dziwnego, że jego otwarciu towarzyszyły pewne obawy i nadzieje.
6: To, o co najbardziej się martwimy, kiedy oddamy już do użytku ten obiekt, żeby on mógł być wypełniony użytkownikami. Instytucje kultury bardzo cierpią z powodu koronawirusa i obyśmy uporali się z wirusem, nauczyli się z nim albo żyć, albo pokonali go i mogli wypełnić ten przestrzeń po prostu użytkownikami.
13: No i udało się. Do znajdujących się w Młynie Kultury w Woaku, Mediateki oraz Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka przychodzą prawdziwe tłumy, a przestrzeni, jak się okazuje, bywa nawet za mało. No dobrze, co by tu dalej? Weźmy bydgoskie przedmieście. Tam przy wsparciu unijnych funduszy wyremontowano zabytkową kamienicę. W budynku o wielkiej historii otwarto kulturalny hub bydgoskiego przedmieścia. Instytucję, w której sztuka gości codziennie, a opiekuje się nią toruńska agenda kulturalna.
26: Budynek pełen wspomnień wypiękniał nam na tym bydgoskim przedmieściu i teraz może służyć dalej. Każdy może

0: publiczne i wyludnianie się Torunia, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
1: Takie narzędzia jak budowa żłobków publicznych są doskonałym narzędziem, aby właśnie ten trend odwrócić.
0: Środki unijne wspierają zatem najmłodszych oraz ich rodziców, ale także starszych mieszkańców Torunia. Tu warto wspomnieć o czymś, co jest dopiero w planach i co ma powstać przy funkcjonującym już żłobku na Jarze, mówi prezydent Paweł Gulewski.
2: Będziemy chcieli dobudować tam komponent, który będzie aktywizował osoby w wieku senioralnym, nie tylko, więc chcemy postawić właśnie na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, połączonej właśnie z nowoczesnym żłobkiem przy ulicy Heweliusza.
0: I tu słów kilka o finansowaniu takich planów, mówi wiceprezydentka Torunia Dagmara Zielińska.
3: Tutaj będziemy ubiegać się o środki z naszego regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Jest w ramach tak zwanego poddziałania 6.8 możliwość utworzenia miejsca takiej integracji społecznej, oddolnej, środowiskowej, co pozwoli nam na wpisanie inwestycji i być może uzyskanie środków w wysokości nawet do 95%.
0: Warto więc planować inwestycje w oparciu o to, co oferuje Unia Europejska, bo środki są. Z Jaru wybierzmy się teraz na małą wycieczkę. Zapraszam na pokład zielonego autobusu. Tabor w Toruniu jest stopniowo wymieniany na ekologiczny, również przy wsparciu środków unijnych.
4: Autobusy zeroemisyjne są finansowane z dwóch źródeł. KPO i Fundusz Europejski dla Kujaw i Pomorza.
0: Mówił wiceprezydent Torunia Rafał Pietrucin. Takim autobusem możemy przejechać się między innymi na drugi brzeg Wisły. Przejedziemy w tym celu mostem generał Elżbiety Zawadzkiej, również w sporej części sfinansowanym z unijnych środków, mówi Agnieszka Kobus-Pańsko z Miejskiego Zarządu Dróg.
5: Już nawet nie pamiętamy, czy nie chcemy pamiętać tego, jak to było, kiedy była tylko jedyna przeprawa przez Wisłę, most marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przypomnę, w tamtym czasie, kiedy rozpoczynaliśmy budowę, przez jedyną przeprawę przejeżdżało 42 tysiące pojazdów na dobę. Teraz tak naprawdę ten ruch rozłożył się na dwie przeprawy i ta komunikacja jest dużo sprawniejsza.
0: Wróćmy na prawobrzeże i wysiądźmy przy ulicy Świętego Józefa. Tam działa jedna z najnowocześniejszych lecznic w całym kraju – Wojewódzki Szpital Zespolony. Jeszcze nie tak dawno był on raczej powodem do wstydu. Dziś jest chlubą miasta i województwa. Pierwszy etap spektakularnej, zrealizowanej przy unijnym wsparciu rozbudowy, zakończył się tam w maju 2022 roku, a obiekt otwierał marszałek Piotr Całbecki.
6: Chcę w tym miejscu podziękować przede wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, mianowicie lekarzy środowiska medycznego pracującego w tym szpitalu od wielu lat.
0: W nowym obiekcie działa m.in. oddział neurologii, tak ważny dla pacjentów, mówi dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Sylwia Sobczak.
7: Jak ważna jest sprawa szczególnie oddziału udarowego. W naszym mieście to wielu osobom sen spędzało z powiek. Jak szybki czas jest potrzebny. Jeśli chodzi akurat o sferę udarową, to właśnie nikogo nie trzeba o tym przekonywać. To jest sprawa, którą udało nam się zrobić.
0: Inwestycje w służbę zdrowia należą do najważniejszych, podkreśla marszałek Całbecki.
8: Staramy się w ramach naszych możliwości finansowych, kompetencji robić to, co do nas należy. Robimy dużo, ponieważ inwestycje, które realizujemy, to naprawdę na niespotykaną skalę w Polsce. Zakres nie tylko w Toruniu, ale w całym regionie. I to inwestycje dotyczące nie tylko naszych regionalnych, wojewódzkich szpitali, ale wszystkich placówek powiatowych.
0: I co ważne, nie tylko szpitali. Tu przykładem niech będzie toruńskie hospicjum, niegdyś znane jako Hospicjum Światło. Po otwarciu nowej siedziby, sfinansowanej również unijnymi funduszami, działające pod nazwą Hospicjum imienia Jana Pawła II. Jego otwarcie było długo wyczekiwane, mówił w dniu przecięcia wstęgi dyrektor Jacek Kubiczak.
9: Bardzo ważny jest dla nas ten dzień i ten budynek, lata oczekiwań. Przede wszystkim dla pacjentów, sale jednoosobowe, dwuosobowe, przestronne, duże.
10: Dedykujemy to miejsce świętemu Janowi Pawłowi II. Niech nadal, tak jak opiekuje się naszym regionem, wspiera to dzieło i ludzi tutaj pracujących i wszystkich pacjentów, których to miejsce będzie przyjmować.
0: Wejdźmy na chwilę z Torunia. Naokoło też widać unijne środki. Przy ich wsparciu otwierane są m.in. centra usług społecznych. Jedno z nich powstało także w Lubiczu, mówi Anna Sikorska, dyrektorka tamtejszego CUS-u.
11: Bez tych środków na pewno nie byłoby to możliwe. Ma być takie miejsce, do którego ma dostęp każdy mieszkaniec naszej gminy i w którym otrzyma w miarę kompleksową pomoc, wsparcie.
0: Dzieje się również w innych miejscach. Tutaj kilka przykładowych wypowiedzi o projektach realizowanych w sąsiedztwie Torunia przy wsparciu unijnym.
12: Sebastian Chojnacki, zastępca wójta gminy.

0: Lubianka. Dofinansujemy inwestycję, która polega na rozbudowie stacji uzdatniania wody.
1: Jarosław Herbowski, prezes oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, województwa kujawsko-pomorskiego. Kolejny raz jesteśmy wsparci środkami unijnymi na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W sumie z tego programu skorzysta przeszło 100 jednostek naszych ochotniczych.
2: Wiśniewski Paweł, prezes Regionalnego Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju Przysięgu. Duży projekt, duże wyzwanie. Były budynek inwentarski przerabiamy obecnie na potrzeby ośrodka edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, również dla osób starszych, a niedaleko Dusocina planujemy w miejscowości Zakurzewo budowę dużej platformy widokowej nad samą Wisłą, na dużej skarpie z widokiem na Grudziądz.
3: Jest tego naprawdę sporo, a uwierzcie, byłem w stanie zaprezentować zaledwie ułamek z tego wszystkiego, na co pozwalają unijne środki. Wszystko macie ładnie przedstawione na stronie mapadotacji.gov.pl. Przeglądajcie sobie zatem, a marszałek już bierze się za planowanie kolejnych budżetów i perspektyw.
4: No już mocno się przygotowujemy do nowej. Myślimy już o 2037 roku, bo wtedy się zakończy kolejna perspektywa. Trochę czasu przed nami, ale proszę mi wierzyć, bardzo szybko płynie. Jeśli chodzi o tempo wdrażania, dla nas ono jest wciąż tak samo intensywne i nie wiemy, kiedy ten czas mija.
3: Bieżąca perspektywa minie zapewne podobnie jak poprzednie, szybciej niż się nam wydaje. Warto więc myśleć o przyszłości i już teraz dbać o to, by była ona jak najlepsza. A pomagają nam w tym środki unijne.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
6: Cześć, Gustaw Nowak z tej strony. Porozmawiamy dzisiaj o literaturze, o książkach i o tym, jak można uprawiać czytanie, a można to robić w naprawdę różne sposoby w naszym mieście. Można na przykład zaszyć się gdzieś w jednej z toruńskich piwnic, a można po prostu chodzić po mieście i znajdywać fajne spoty, fajne miejsca do czytania. O tym właśnie porozmawiamy, a zaprosiłem do studia Monikę Siekludzką, bookstagramerkę. Za chwilę wyjaśnimy to słowo. Cześć.
7: Witam.
6: Oraz Amelię Kłobukowską, jedną z twórczyń Literackiej Nory. O tym też pomówimy.
7: Hejka.
6: Najpierw Monika. Bookstagramerka. Dobrze wymawiam?
7: Myślę, że tak, zgodnie z zasadami języka polskiego.
6: Czym to jest? Czym jest bookstagramming?
7: Bookstagram, booktok również, to są słowa trochę naprzemiennie używane. Odnoszą się bardziej do platformy, na której dzielimy się swoimi czytelniczymi pasjami. No, bookstagram, Instagram, prawda? Skojarzenia są dość oczywiste, natomiast...
6: Czy w Toruniu da się uprawiać ten bookstagramming?
7: Myślę, że jak najbardziej. Instagram ma zasięg ogólnoświatowy, także w Toruniu mamy do niego dostęp. A polega to głównie na tym, że dzielimy się swoimi pasjami czytelniczymi. Ja wrzucam głównie książki, które czytam aktualnie. Raczej nie wracam do czegoś, co już czytałam, ale myślę, że może kiedyś jakiś trend wykorzystam, żeby też opowiedzieć o książkach, które w przeszłości mnie zafascynowały. No i tak, no, jest to fajna zajawka, którą można w czasie wolnym wykonywać.
6: Ale mówiłaś też przed chwilą w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli my, czyli to jest jakaś społeczność tworząca się?
7: Podobno jak się dużo czyta, to się ma szeroki zasób słów. Czy to prawda, to niech sobie państwo wszyscy osądzą w tej chwili. Tak, no to jest szeroka społeczność. Ludzie z całej Polski, a też no właściwie z całego świata dzielą się książkami. I co jest ciekawe, ta społeczność jest dość mocno ze sobą zżyta, bo kiedy zaczęłam publikować treści książkowe, bardzo szybko zgromadziły się osoby, które też to robią i zaczęliśmy się nawzajem obserwować, coś tam sobie komentować, pisać, więc to jest mega, mega fajne, że to środowisko jest też bardzo wspierające. Duzi twórcy też do mnie pisali z jakimiś protipami, jak to zacząć. Ja nawet nie mówiłam, że ja chcę to rozwijać, a oni już tam mi podpowiadali.
6: No, tak samo wyszło.
7: I wyszło samo, tak. Wyszło bardzo naturalnie i mega, mega fajnie, że można mieć takich znajomych, można powiedzieć, książkowych.
6: No to świetnie, ale okazało się, że w Toruniu jest was więcej, jest spora rzesza czytelników i to takich właśnie outdoorowych?
7: Czytelników outdoorowych i czytelniczek z pewnością troszkę jest. Ja kiedy wychodzę z książką, czy to na bulwar, czy gdzieś do parku, no to widzę, że ktoś tam się czai i to przewraca te strony, te rozdziały. Natomiast też dużo czytelników jest zgromadzonych przy festiwalach albo w różnych klubach książki.
6: O, no i tutaj mamy eleganckie przejście do literackiej nory, o której porozmawiamy, chociaż mnie słowo nora kojarzy się głównie z Norą Jones, którą bardzo lubię, ale mam wrażenie, że literacka nora jest nie mniej sympatyczna.
8: Oczywiście, a sama nora wynika z tego, że spotykamy się w piwnicach dworu Artusa i choć sala sama w sobie nie jest najpiękniejszą salą na świecie, to rozmowy, które tam prowadzimy i ludzie, którzy się tam spotykają, już jak najbardziej są.
6: Wyjaśniłaś w skrócie błyskawicznym, czym jest literacka nora, ale gdybyśmy tak chcieli bardziej.
8: To historia jest bardzo długa i moim zdaniem trochę zabawna, bo zaczęło się od tego, że ja z Wiktorią Nowińską, która jest...
6: Pozdrawiamy.
8: Tak, pozdrawiamy Cię, Wiktoria. Jest drugą założycielką literackiej nory. Pewnego styczniowego wieczora po prostu śmiałyśmy się, że zrobimy sobie dwuosobowy klub książki i spotkamy się na kawkę i sobie pogadamy o różnych takich ciekawych książkach, które są tak spoza naszej strefy komfortu, bo zazwyczaj czytamy to samo, podobne tematy i każda z nas nie miała motywacji do tego, żeby wrócić do klasyk, więc to był pierwszy zamysł i faktycznie udało nam się spotkać, ale nigdy we dwie, bo ja mam długi język, od razu zaczęłam opowiadać o tym znajomym i było tak, że spotykaliśmy się trochę większą grupą w kawiarniach i sobie rozmawialiśmy o książkach, a potem do naszego życia wparowała Monika, która zaproponowała nam to, żebyśmy spotykały się w piwnicy właśnie dworu Artusa, no i dzięki temu mogłyśmy też otworzyć literacką norę na cały Toruń. I zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy po prostu chcą pogadać o książkach.
6: I tak już się regularnie spotykacie. Działacie też na Instagramie, to też nawiązanie tak. do działalności Moniki.
8: Tak.
6: No i widziałem, że już no, wiele tytułów macie za sobą.
8: Tak, właśnie na Instagramie robimy głosowania. Chcemy, żeby te książki, które wybieramy, nie były narzucone, tylko właśnie, żeby była też taka frajda z tego, że głosujemy na to, co faktycznie chcemy czytać. I co miesiąc jest jakiś temat narzucony, w stylu na przykład książka, której nienawidzisz, albo książka, która zalega ci na półce. No i nasi obserwujący i osoby, które są chętne, żeby się spotkać i o książkach pogadać, po prostu dają propozycje i potem głosujemy i dowiadujemy się, co jest tym zwycięzcą, co będziemy czytać w następnym miesiącu.
6: Ale czy dyskutowanie o książce, której się nienawidzi, to nie podchodzi pod masochizm?
8: Uwierz mi, że te dyskusje były najciekawsze i najbardziej w naszych spotkaniach lubię to, jak ktoś przychodzi z takim jasnym zdaniem, Boże, ta książka mi się bardzo nie podobała, była beznadziejna, a wychodzi z taką myślą, kurde, w sumie coś ma w sobie.
6: A, czyli jest burza mózgów.
8: Jak najbardziej. Zawsze zaczynamy od takich ogólnych przemyśleń na temat książki, no i potem z tego tworzą się różne ciekawe dyskusje i bardzo lubię, jak mamy różne zdania, bo wtedy te dyskusje są najżywsze.
6: Kto tworzy literacką norę?
8: Wiktoria Nowińska. No i tak naprawdę Monika też jest bardzo dużą częścią literackiej nory, bo tak naprawdę dzięki niej mogłyśmy się...
6: No ale co, we trójkę się spotykacie, jest
8: absolutnie,
6: was więcej.
8: Jak najbardziej jest nas więcej. Mamy stałych członków, mamy osoby, które przychodzą praktycznie na każde spotkanie, mamy osoby, które pojawiają się raz na jakiś czas i zawsze się cieszymy, jak ktoś wraca, no i też mamy znajomych naszych członków. Bardzo fajnie jest, jak ktoś po prostu po spotkaniu mówi o tym, że już wie, jakich znajomych zaprosi i faktycznie te osoby pojawiają się na następnych spotkaniach.
6: A w ogóle macie jeszcze miejsce? Tak, są wolne krzesła, można przysiąść?
7: Może powiem tak dyplomatycznie, krzeseł wolnych nie ma, ale możemy dostawić.
6: Aha, dobrze. Jak wyglądają wasze rozmowy? Mówiłaś o tym, że rzeczywiście jest ta burza mózgów, ale potraficie się pokłócić albo, nie wiem, tworzycie jakąś tabelę, plusy, minusy wypisujecie. Jak bardzo analitycznie podchodzicie do dzieł, które czytacie?
8: Zamysł nory jest taki, żeby to była przestrzeń, w której można właśnie na luzie porozmawiać o książkach i nie mamy jakiegoś narzuconego, nie wiem, stylu, nie chcemy dowieść prawdy, nie chcemy jakoś obiektywnie stwierdzić, czy książka jest dobra, czy nie. Bardziej nam chodzi o takie subiektywne odczucia. To bardzo fajne jest to, jak tworzą się dyskusje i okazuje się, że tak naprawdę każda osoba widzi inną wartość w danej książce, inne rzeczy ją zatrzymały w danej historii. Lubimy też różne wyzwania, na przykład Hrabia Montechristo był wielkim wyzwaniem, wielka książka, ponad 1000 stron i udało nam się wszystkim przeczytać. No ale nasze dyskusje są, tak naprawdę nie są przewidziane. Nie jesteśmy w stanie jakby stwierdzić, w jaką stronę to pójdzie, nie ma żadnego ustalonego planu. Bardziej odnosimy się do tego, co kto ma do powiedzenia na temat danej książki.
6: A jakiś ustalony harmonogram? Spotykacie się, nie wiem, w każdy trzeci piątek miesiąca, czy raczej też spontanicznie sobie to ustalacie?
8: Widzimy się w piątki o 18:00. Data jest dopasowana do mnie i do Wiktorii, więc zawsze ustalamy, kiedy nam pasuje i potem po prostu wrzucamy na Instagrama konkretną datę, komu pasuje, to zapraszamy.
6: No ale piątek, 18 to brzmi jak taki fajny biforek.
8: Tak, tak. I też zmieniłyśmy z 17 na 18, żeby więcej ludzi po pracy mogło przyjść i no to jest bardzo fajny sposób na spędzenie piątkowego wieczoru, a już się jest na mieście, więc potem można ruszyć dalej.
6: No właśnie, spotykamy się w Toruniu, a czy dyskutujecie też o jakichś toruńskich książkach, czy zdarzyło się wam?
8: Jeszcze nie, ale myślę, że jak najbardziej może być to w planie.
6: Dobra, wróćmy do mówienia właśnie o Toruniu. Do Moniki pytanie. Jakie są miejsca, w których poza oczywiście Literacką Norą, gdzie można porozmawiać o książkach, jakie są ulubione twoje miejsca do sięgnięcia po książkę albo do siądnięcia z książką?
7: Najlepsze miejsca to te, gdzie jest ciepło i przytulnie i wygodnie, więc pewnie większość ankietowanych powiedziałaby, że to dom i pociąg i ja się zgadzam z tym, natomiast jeśli chodzi o takie outdoorowe przestrzenie...
6: A tramwaj też? Od razu wetnąć się w słowo, bo ja zawsze
7: tak
6: podziwiam, bo w tramwaju potrafi zarzucić. Zawsze jestem pod wrażeniem osób, które czytają w tramwaju, bo mnie te turbulencje by chyba skutecznie powstrzymały.
7: Mi to absolutnie nie przeszkadza. Kilka razy w miesiącu jeżdżę na trening na drugim końcu miasta, więc gdy leży Konając Faulknera, przeczytałam praktycznie w tramwaju, a to jest ciekawa historia ogólnie, bo nie chcę spoilerować tej książki, ale tam są duże turbulencje związane z trumną, która jest przewożona przez członków rodziny.
8: Mogłaś się wczuć.
7: No dokładnie, jak się jedzie tramwajem i też trzęsie, to różne myśli do głowy przychodzą. Warunki bardzo spójne z treścią książki, powiedziałabym, a też te tramwaje nie wyglądają.
6: No, zwłaszcza toruńskim tramwajem, tak. Gdzie jeszcze lubimy czytać?
7: No i właśnie poza takimi oczywistymi miejscami, no właśnie, powiedziałam, że pociąg, ale ja z kolei bardzo lubię czytać na dworcu. Zwykle jak gdzieś jadę, jestem godzinę wcześniej, tylko po to, żeby mieć chwilę na przeczytanie książki. To się chyba wiąże trochę z tym, że ja lubię czytać czekając na coś. To daje chyba takie dodatkowe napięcie, ile ja zdążę jeszcze przeczytać, nim ten pociąg przyjedzie, albo nim ja z niego wysiądę, to jest super. No, ale najbliższe mojemu sercu miejsce, no to jest Park na Bydgoskim oczywiście i Martówka. Ja wszystkie ławki przetestowałam. Jeśli ktoś chce wiedzieć, na której jest najwygodniej, przy określonych schorzeniach kręgosłupa, ja jestem w stanie po prostu każdemu powiedzieć, doradzić, każdą już wysiedziałam.
8: Czekaj teraz na wiadomości.
7: Ojeju.
6: Dobra, a może u ciebie, Amelia, też takie czytanie outdoorowe się uskutecznia?
8: Ja osobiście jestem osobą, która najbardziej lubi czytać pod kocykiem z herbatką. Lubię czytać w ogrodach, czy to u moich rodziców, czy u moich dziadków. Osobiście w Toruniu tak outdoorowo też właśnie raczej czytam, jak gdzieś jadę, jak na coś czekam. No nie mam za bardzo czasu też, żeby się zatrzymać i spędzić czas w parku na czytaniu, co jest bardzo przykre. Myślę, że muszę zastanowić się nad swoim życiem i zmieścić to w nim. Ale nie, ja raczej jestem tym typem przy lampeczce, świeczuszce pod kocykiem.
6: No okej, czyli tylko potwierdzamy to, że czytać można na najróżniejsze sposoby i w najróżniejszych miejscach. A co obecnie czytacie?
7: Ja czytam teraz historie łajdackie Jacka Denela, które miały premierę w lutym.
6: Zachwycona?
7: Oczywiście, ja jestem zachwycona Jackiem Denelem przede wszystkim, nie tylko jako pisarzem, prozaikiem, ale też poetą i tłumaczem.
6: Pozdrawiamy pana Jacka. Zawsze jak
7: serdecznie
6: słyszę jakieś imię, to zawsze od razu pozdrawiam.
7: Pozdrawiamy serdecznie.
8: Ja aktualnie mam fazę na klasykę, więc czytałam, dopiero co skończyłam Zabić Drozda i czytam sobie teraz drugą część Postaw Wartownika i też jestem zachwycona. Ale ja też zawsze dwutorowo, zawsze mam jakąś książkę taką dla siebie, ale też dużo czytam książek specjalistycznych, bo jestem psychologiem, więc też pomiędzy czytam jak aktywizować się behawioralnie w depresji.
6: Też świetny tytuł.
8: Polecam
6: oczywiście. Na koniec pytanie, może trochę żartobliwe, ale spodziewam się jednak inteligentnej odpowiedzi. Trafiłem kiedyś na książkę o tytule Jak rozmawiać o książkach, których się nie przeczytało. I czy wam się też zdarza tak dyskutować o tytułach, po które nawet nie sięgnęłyście?
8: Też słyszałam o tej książce, więc jestem jej bardzo ciekawa. Ja osobiście nie, ja raczej staram się rozmawiać i wypowiadać na tematy, na których się znam, ale nawiązując trochę do Literackiej Nory też, mamy tak, że my nie wymagamy, żeby ktoś czytał daną książkę, zapraszamy wszystkich i można podyskutować, nawet nie znając danej książki, ale wiem, że jak osoby, które właśnie były w takiej sytuacji opowiadają, to bardzo dużo tracą, jak nie wiedzą.
6: No ale być może taka osoba, która nie wie, o czym mówicie, zada jakieś trafne pytania, bo wyciągnie coś, czego wy nie wyciągacie.
8: Tak, jak najbardziej. Wiktoria Nowińska kiedyś miała taką sytuację, że przyszła i nie przeczytała książki i zadała wspaniałe pytanie, bo zapytała się, co możemy jej powiedzieć o tej książce, co ją przekona do przeczytania tego, więc Literacka Nora też ma właśnie na celu to, żeby mobilizować osoby do czytania rzeczy, po które by normalnie nie sięgnęły.
6: I czasami z jednego takiego pytania rodzi się wielogodzinna dyskusja.
8: Jak najbardziej.
6: Dobra, czy Literacka Nora też stanie się kiedyś inspiracją dla jakiejś książki, myślicie?
8: Mam nadzieję,
6: że nie kryminału, chociaż one są popularne, wiem.
8: Nie, jak najbardziej, na pewno kryminału nie, ale nie myślałam o tym, chociaż półtorej roku temu nie myślałam, że będę miała klub książki, więc wszystko tak naprawdę może się wydarzyć.
6: No to trzymam kciuki, żeby się wydarzało jak najwięcej, jak najlepiej, jak najmilej. No i tu w Toruniu koniecznie, no bo potrzebujemy tego typu fajnych, ciekawych inicjatyw. No i co? Powodzenia na kolejne miesiące. To grono czytelników, grono odbiorców Literackiej Nory albo uczestników, uczestniczek rośnie?
8: Jak najbardziej. Pojawiają się nowe osoby, wracają te, które już były z nami na wielu spotkaniach i tendencja jest raczej wzrostowa i na to liczymy.
6: I jak wklepie gdzieś w internecie Literacka Nora Toruń, to mi wyskoczycie.
7: Pierwszy wynik wyszukiwania.
8: Jak najbardziej. Szukajcie nas na Instagramie i tam wszystkie informacje są wstawiane na bieżąco.
6: No to ja zaraz wklepuję, zaraz się zainteresuję.
8: I zapraszamy
6: na
8: spotkanie.
6: I być może ktoś z was też się zainteresuje. Gustaw Nowak, dziękuję za uwagę. Była razem ze mną Monika Siekluska i Amelia Kłobukowska. Dziękuję wam również i do usłyszenia, do zobaczenia.
8: Dzięki.
7: Dzięki wielkie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
9: Szósty dzień tygodnia, mój ulubiony, mam nadzieję i coś czuję, że wasz także. Sobota i weekendowe Melo wjeżdżają do waszych domów, samochodów, wszędzie tam, gdzie jesteście. Opoka, siemano!

Alok Khalid, Dive Into Me w Meloradiu. Alok w tym roku na Tomorrowland. Pozdrawiamy ekipę, która w zeszłym roku razem z nami tam poleciała. Mamy nadzieję, że jakoś nasze drogi przetną się i w tym. Ale kto sięgnie po zaproszenia na Tomorrowland? Kto z nami poleci do belgijskiego Bumby bawić się przez kilka dni przy najlepszych setach największych gwiazd światowej sceny EDM? To jeszcze jest tajemnicą. To jeszcze jest jedna wielka niewiadoma. Ale warto być z nami, bo to właśnie my będziemy was na Tomorrowland w tym roku również zabierać. A teraz zabieram was w świat Natalii Nykiel. Bądź duży. Zróbcie głośniej fajny polski numer.

Vintage Culture Lost. Lubię ten klimat, bardzo lubię ten klimat. Rozbudza wyobraźnię i przywołuje wspomnienia. Mam nadzieję, że macie sporo takich fajnych numerów w naszej playce. Pochwalcie się, który jest waszym numerem uno. Czekam na WhatsAppie, przy okazji dajcie znać, gdzie słuchacie weekendowego Melo.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów w supercenie 12,99 zł. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w nowym opakowaniu tylko 29,99 zł za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu. O reklamie. Meloradio Toruń.

Robin Schulz, Alane, któż tego nie zna? Robin Schulz to jedna z największych gwiazd, która od paru ładnych lat już wpisuje się w listę tych największych gwiazd światowej sceny EDM. Jeżeli macie ochotę posłuchać go na żywo, to chciałbym nieśmiało przypomnieć, że pojawi się w Kołobrzegu w tym roku. Zagra tam back to back z drugą dużą gwiazdą. Sprawdźcie szczegóły, sprawdźcie line'a wbijając do naszych social mediów albo do social mediów Sunrise Festival. Teraz Jazzy Spritz, Candy Night, trochę Irlandii w Polsce, jeszcze przed południem.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Worth It to gromi w Melo Radio tuż przed 11. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo. Dajcie znać, gdzie jesteście. Łapki w górę, wysyłajcie głosówki, wiadomości z uśmiechami od ucha do ucha. Wracamy za moment.
1: A już o 11 zagramy
0: Turn the Lights Off.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
6: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
5: Get ready with me.
6: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
5: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
6: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
7: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Dzień dobry, sąsiadce.
14: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
13: To do zobaczenia.
14: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
16: Masz to w Brico.
17: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów. Szynka konserwowa. 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza, aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99 oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: O reklamie.
8: Meloradio Toruń.
9: Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Za chwilę opowiem wam o zdjęciu, które dostałem od Magdy, ale na razie trochę muzyki. Turn the lights off, Justy Jack Style na początek, opoka. Cześć!

Another Fivefold Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać gdzie. Czekam na głosówki, wiadomości na WhatsAppie. A do mnie zdjęcie wysłała nasza słuchaczka Magda, która, no właśnie, może ja po prostu opiszę co widzę. To jest jakby lada, taka sklepowa. Na tej ladzie stoi butelka. Jest bardzo, ale to bardzo oszroniona, zmrożona niemalże na kość. No jak domyślam się dzisiaj, Magda, tak zamierzasz się chłodzić, to ja już może nie dodam, co jest w środku tej butelki. Pozdrawiamy, bawcie się dobrze wszędzie, gdzie jesteście, no i pobierzcie nas na smartfony, bo apka wtedy dostarczy wam taką właśnie muzę, jak Black Beatles, Leo Walt, wszędzie, gdzie będziecie.

0: Body Talk, ale Farben, świetny numer. Jeżeli podobają wam się te numery, które słyszycie na antenie, wbijajcie koniecznie na player meloradio.pl i głosujcie na nie do 30 Meloradia. Wracam za chwilę.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Kurczaczka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie! To Kaufland Card Extra!
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Lato w Half Price.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media
3: Expert taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
15: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Robi się naprawdę gorąco, bo to są goście, którzy pojawią się w tym roku w Kołobrzegu, tam gdzie będziemy bawić się razem z wami na Sunrise Festival 2026. Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia zagrają dla was właśnie w kołobrzeskim Podczelu. Sun is Shining u nas to taka mała próbka tego, co będzie działo się właśnie tam. Mam nadzieję, że wszyscy na ich punkcie zwariujecie i zobaczymy się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia. O szczegółach poczytajcie w naszych social mediach. W naszych social mediach z dumą oczywiście o Sunrise Festival opowiadamy, bo jesteśmy partnerem w tym roku Sunrise Festival i mamy nadzieję, że to będzie piękna przygoda dla nas wszystkich. A teraz numer, o którym zrobiło się głośno w social mediach, gdy tylko okazało się, że ci dwaj panowie zwierają szyki. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Melo. Świetny świeżak. Zróbcie głośniej.

0: Ray Dalton, nie wierzę, że tego gościa gramy. Po prostu jestem fanem jego głosu. Uwielbiam jego piosenki. All We Got to jest jeden z najlepszych numerów, które mogły nam się przytrafić od niego. Ale dajcie znać, co wy sądzicie o Rayu Daltonie. Czekam na wasze recenzje na naszym WhatsAppie, a za chwilę wracam z kolejną porcją muzyki.
1: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Lato w Half Price.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: kotle na sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie, to Kaufland Card Extra.
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
10: Siemanko, dzień dobry, już południe, tu weekendowe Melo, melduje się na posterunku Opoka i zapraszam do wspólnej przygody. Mahoj przygodo, muzyczna przygoda, rzecz jasna, wjeżdżamy w te godzinne rozpędzenie jak TGV.

Sweet Nothings, Oscar Matt Kay w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, a może ktoś nad Wisłą na przykład teraz, a może gdzieś nad wodą, a może po prostu siedzicie w domu, bo pada u was. Dajcie znać, jaka pogoda, ile stopni na termometrach i jakie macie plany na weekend. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak na smartfonach wbijecie meloradio.pl, to na dole jest opcja wysyłania głosówek. Beauty and a Beat, jeden z najświeższych numerów w naszej playce, Justin Bieber. Wiem, kochacie, ja też bardzo lubię. Początkowo, szczerze mówiąc, nie byłem jego fanem, ale im bardziej się starzał, tym bardziej zacząłem go szanować. Nicki Minaj razem z nim. Posłuchajcie.

Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio. Takie gorące numery mamy właśnie dla was i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Rozpędzamy się do kosmicznych prędkości, żebyście w sobotę wjechali już właściwie rozpędzeni. Myślę o wieczorze sobotnim. Dokładnie dobrym Melo, które startuje o 20 u nas. Line up na playermeloradio.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Great Brands.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Without You, David Guetta i Usher, świetny numer. Lubię te kolabo, które organizuje David Guetta, chociaż nie ukrywam, że bardzo podoba mi się również to, co robi Bob Sinclair, który wraca trochę do tych klasycznych, house'owych brzmień, dźwięków. Boba też możecie w naszej playce upolować od czasu do czasu, ale teraz kolej na Loco Loco. Gordo i René Zonneveld, gość, który pojawi się w tym roku na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Mad World, Dennis Lloyd, a wcześniej James Hype, który gra dla was w tym roku na Sunrise Festival. Przeżyjmy to razem. Koniecznie postarajcie się zarezerwować czas właśnie na przełomie lipca i sierpnia, by być tam razem z nami. Za chwilę wracam do was z kolejną porcją muzy.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.

Siemanko, punktualnie o 13:00, już teraz wjeżdża do was Ellie Goulding. To właśnie jej głos usłyszycie w numerze Don't Want Your Love. Illenium za produkcję tego hitu odpowiada. Opoka, siema. Two ships in the night.

Sony Fodera Crystal, My Loving. Nóżki aż same składają się do tańca, co? Takich numerów, które prowokują do tego, żeby się trochę ruszyć, to my mamy więcej. Obiecuję jeszcze w tej godzinie gorącą propozycję od Feliksa Jaena. Ale zanim on, to numer, który jest prawdziwą muzyczną, energetyczną petardą. Kisses, Bless i Cameron Watson już teraz.

0: W zasadzie to można się wzruszyć nawet przy tym numerze. Hollow, Eben w Meloradiu. A wzruszajcie się, róbcie co chcecie. Mamy sobotę. To czas, kiedy naprawdę można skupić się na sobie, na przyjaciołach i na tym, co lubimy robić, a nie musimy. Chociaż tych, którzy pracują, też pozdrawiamy. Wiem, że jest was sporo. Jesteśmy razem z wami. Ja też w robocie jestem.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą w sobotę.

Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
15: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: O reklamie.
17: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
18: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
19: bakłażan.
16: Autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

In My Mind to numer od Dainoro oraz Gigi D'Agostino, gościa, który od lat już budził kontrowersje. Mówi o tych emocjach, które powodował swoją muzyką, ale to chyba dobrze, bo zobaczcie, jak długo już na scenie muzycznej jest. A teraz zupełny świeżak, Sorry Papi zatytułowany jest ten numer. To jest takie połączenie nowoczesnych brzmień tanecznych z tymi latynoskimi klimatami. Jeżeli lubicie coś takiego, taką energię lecącą do was z tego EDM-owego popu, no to zróbcie głośniej. Topic, Becky G przejmują teraz Maloradio.

0: Do wakacji niewiele ponad miesiąc, a u nas już lato. Dzięki Bryska. To ostatni numer przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Can't Deny It.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
11: Masz to w Brico.
12: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: O reklamie. Meloradio Toruń.

Lubię cię jak lato, modelki Wodarski w Melo Radio. A ten film, o którym mówię, to Ad Astra. No, powiem tak, gwiazdorska obsada. Donald Sutherland, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, który, muszę przyznać, no nie był jak w Ściganym. Ale całkiem nieźle aktorzy sobie poradzili, choć sama fabuła i ten jakby obraz w ogóle dziwaczny, okrutnie. Nie wiem, czy Ad Astra oglądaliście, ja pokochałem kino science fiction już parę ładnych lat temu, no ale do Marsjanina, czy choćby Interstellaru, to zdecydowanie daleko. Czekam na wasze recenzje, dajcie znać, a może coś innego ciekawego widzieliście w ostatnim czasie. WhatsApp do waszej dyspozycji, głosówki, wiadomości. Wysyłajcie, co wam wygodniej. Take me away for strings. No to lecimy.

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio po 14:00 i tak sobie lecimy przez to popołudnie. Marta w Gdańsku, Paweł w Krakowie, Patryk na Śląsku, jest jeszcze Witek w Zielonej Górze i Marcelina w Kielcach. Fajnie, że się meldujecie, fajnie, że wysyłacie zdjęcia pokazując, jak wygląda wasze piękne dziś otoczenie. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest pięknie. W końcu trwa weekend. Za chwilę Years and Years.
1: Meloradio Toruń.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Spadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
16: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
17: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
16: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

Gibbs z numerem Stan w Melo Radio. Zabierzemy was w tym roku na najwspanialsze wydarzenia muzyczne, które będą działy się i w Polsce, i w Europie. Zabierzemy was na Sunrise Festival, a wcześniej dwa weekendy poprzedzimy wizytacją belgijskiego Boom, które również zamieni się na dwa weekendy lipcowe w światową stolicę muzyki EDM. Jeżeli chcecie z nami polecieć na Tomorrowland albo wybrać się nad Bałtyk do Kołobrzegu na Sunrise Festival, to koniecznie śledźcie to, co dzieje się w naszych socialach, obserwujcie nas, followujcie i bądźcie na bieżąco, żebyście nie przespali takiej okazji, a one będą się zdarzały. Ja już rozdałem pierwsze wejściówki na Sunrise Festival, obiecuję, że wkrótce będę miał kolejne. Bibi Rexha Faithless, New Religion, teraz dla was.

pytanie, które często nie dostaje odpowiedzi. Ja na przykład kocham swoją robotę i mam nadzieję, że jutro będziecie tu razem ze mną, bo nie chcę być sam. O 10:00 wracam. Opoka, siema.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.
8: Na ten dzień czekaliśmy cały tydzień. Jest sobota i 15 to jest Before przed dobrym Melo. A my oczywiście rozpoczynamy go bardzo dobrze muzycznie, bo to Sony Fodera na początek tej godziny. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

jak podkręcamy tempo w Melo Radio, to Talk to You u nas na kilkanaście minut po 15. Co byście zrobili, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No ja bym albo je wydał na jedzenie, no a biorąc pod uwagę, że lato coraz bliżej, to będzie można albo pogrillować, albo na jakieś lody pójść, albo na przykład na jakąś fajną randkę. Wy możecie sami zdecydować już teraz, wchodząc na meloradio.pl i zgłaszając się do szybkiej kasy w Melo Radio. Szansa na 200 zł już w poniedziałek, zatem zgłaszajcie się czym prędzej.

To Beautiful w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 15, a za chwilę powiem wam o następcy Edwarda Warchockiego. Czy mamy powody do obaw, czy może niekoniecznie, o tym za chwilę. Zagra nam też Calvin Harris.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Siema Melo Radio, nowy dzień, nowa energia, a wy ją jeszcze tylko lepiej podkręcacie i podtrzymujecie.
0: Melo Radio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Reklama.
2: Masz Allegro Smart?

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu. O reklamie.

Summer's back, ale się zrobiło letnio i gorąco na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo, a Chiny tymczasem, słuchajcie, doczekały się następcy Edwarda Warchockiego. No tam, słuchajcie, stworzyli robota, który kosztuje dwie bańki, a na swój pokład może zabrać jednego człowieka. No patrząc na to, jak wielki jest ten robot, no to pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie skończy się jak z Kassandrą. A to już Runaway. Yo,

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: to Kungsy Never Going Home. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16 i nakręcamy się na najlepszą zabawę, bo to jest before przed dobrym Melo. No i oczywiście po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Loco Loco. Gordo, punktualnie o 16 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na MediaExpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na MediaExpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na MediaExpert.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
12: No takie numery wam przygotowałem na 16, że aż sam się na nie mocno cieszę. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, ale za chwilę też m.in. Disco Lines oraz Roxy Węgiel. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Ale Farben i Body Tak, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. A Polacy tymczasem mają, słuchajcie, powody do radości. Ostatnio się pojawił nowy ranking najlepszych potraw na świecie. No i co prawda, królują w nim Włochy, co chyba też nikogo nie dziwi, ale w Polsce też jest całkiem nieźle, bo nasz kraj znalazł się na 14 miejscu spośród wszystkich państw świata, jeśli chodzi o tę kuchnię. No nic dziwnego, w końcu nie ma lepszego jedzenia niż to u babci albo jak u mamy.

0: To Justin Bieber i Nicki Minaj w numerze Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo, a za chwilę wam powiem o mocno nietypowym zakończeniu komunii. No z tego, co się chyba nikt nie spodziewał. Zagra nam też Felix Jen, to już za chwilę.
1: Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: taksówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socjalach też. Autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

to Lumix i Gabri Ponte w Meloradiu. To sobota, to before przed dobrym Melo, a my nie zwalniamy tempa. Najpierw poszli do komunii, a potem wpadli na znakomity, w cudzysłowie, pomysł i zajęła się nimi policja. W ogrodzisku, słuchajcie, dwóch chłopców wpadło na pomysł, że przed jednym z lokali kamieniami porysują, uwaga, 40 samochodów. No to chyba znowu się będą musieli iść wyspowiadać. To Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: There She Goes w Melo Radio jeszcze przed 17. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że wy jesteście przygotowani na dzisiejsze wieczorne szaleństwa, bo to jest before przed dobrym melo. Zatem najlepszej muzy też nie może zabraknąć.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Wiktory Kidę i Księgę Żywiołów. Naiwna ja, punktualnie o 17:00 w Melo Radio podkręcimy tempo i będzie się działo, zatem nie odchodźcie za daleko.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało? No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
2: No jak co? Wstawać.
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
2: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Waldek,
6: Marcin
5: i Daria.
2: I to nie było tylko pum, pum, pum.
7: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: Radio Toruń.
1: To już 17 na zegarkach, a my w Melo Radio jak zawsze podkręcamy tempo w przygotowanej przeze mnie playce na dobry początek Naiwna Ja, ale za chwilę też m.in. Calvi, Remi, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kilkanaście minut po 17. No w Radomiu to się, słuchajcie, potrafią bawić podczas stawiania drzew. Patrzę właśnie na fotki w internetach. No i wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby drzewa postawić pod wiaduktem. No czyli jednym słowem, one najprawdopodobniej nie będą miały za wiele wody, nie będą miały za wiele światła. No ale biorąc pod uwagę, że Radom ma wypasione lotnisko, z którego praktycznie nic nie lata, no to chyba nikogo to nie powinno dziwić.

dip it and ride with this. Flip it.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To Sony Fodera na naszej antenie, a tempo też nieźle będzie podkręcone na Sunrise Festival. Tam m.in. właśnie Sony Fodera, cała impreza od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Ja już się nie mogę doczekać, wy też na pewno będziecie się tam znakomicie bawili, więc już teraz bukujcie sobie terminy w kalendarzu.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: wstaje codziennie po 18.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
10: Ale tak po kosztach.
11: Masz to w Brico.
12: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
19: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.

To Bastoy Hold You w Meloradiu jeszcze przed 18:00. Tak podkręcamy tempo. W sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi. Taka, słuchajcie, wyrywna panna młoda trafiła się w Suwałkach. No wyobraźcie sobie, że laska wzięła, no i na przyjęciu weselnym pobiła własną matkę. No więc przyjechała policja, trzeba ją było zamknąć, tak się dla niej to wesele skończyło. No, żeby się na męża zdenerwowała za rozrzucanie skarpetek, to jeszcze bym zrozumiał. Ale rzucić się na matkę...

0: To Tiesto i Lay Low w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No można zdecydowanie poruszać bioderkami razem z nami i po 18 też będzie można je nieźle rozruszać, a biorąc pod uwagę, że dzisiaj długo nas przed nami, to na pewno to jest wskazane.
1: A już o 18 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexa i Faithless punktualnie o 18 w Melo Radio, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem bierzcie tam sobie coś dobrego do picia i za chwilę gramy najlepszą muzykę.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Valior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Valior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
7: Tak, ja lubię te nasze sobotnie spotkania, kiedy nic nie trzeba, wszystko można. 18 wybiła na zegarkach. Bibi Rexha i Faithless i New Religion otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

szuka, szuka i znaleźć nie może. Where is my husband? Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 18, a już po 21 sporo się będzie działo. No mam nadzieję, że macie już przygotowaną szamkę i jakieś napoje, no bo przed nami występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. No ale zaśpiewa jako 18, czyli tak pewnie mniej więcej przed 23. No a my oczywiście mocno za nią trzymamy kciuki. Z Polski co prawda głosować na Alicję nie możemy, ale dajcie znać znajomym za granicą. A może wygramy? No mam nadzieję. Podkręcamy tempo. To Two Colors i Loveful.

Calvin Harris i Satisfy w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo, a za chwilę o ciekawym wydarzeniu dzisiejszej nocy, no i oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, bo Avicii i Wake Me Up to już za moment.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz Allegro.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Po reklamie.
17: Meloradio Toruń na

Sandstorm na antenie Melo Radia, tak podkręcamy tempo, to sobota, to before przed dobrym Melo. No wiadomo, że muzea może najciekawsze nie są, ale noc muzeów dzisiaj, tak tylko powiem tym, którzy nie wiedzą. No i nie tylko w muzeach ta noc muzeów, bo jak tak przeglądałem internety, no to na przykład w Warszawie będzie można ze Strażą Miejską zobaczyć, jak zakłada się blokadę na koła. No to mam nadzieję, że panowie przy okazji też pokażą,

0: Jan Kleosia i Jonathan i Noc Aniołów. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 19 i bynajmniej spać nie idziemy, bo mam dla was przygotowaną jeszcze masę znakomitych numerów. O, i za chwilę się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, bo sporo się będzie działo.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 19 na zegarkach, to jest Before przed Dobrym Melo, a tę godzinę otwiera nam Good Boys Hathaway. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Thomas Gray i Rumors na kilkanaście minut po 19. Tak podkręcamy tempo, no i gramy wam najlepszą muzę. 200 na waszym koncie, bardzo przyjemne uczucie. No powiem wam, że ja z każdej złotówki na moim koncie się cieszę, a wy możecie zgarnąć 200 już w poniedziałek w szybkiej kasie w Meloradiu. Takie 200 możecie wydać na co tylko macie ochotę. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do zabawy. Wchodźcie już teraz, a u nas Offenbach i Overdrive.

0: Feel, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Dub Dogs i Zark na naszej antenie. A jak tam u was before przed dobrym Melo? Dajcie znać na naszym WhatsAppie. Czekam na wasze fotki, czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

To Tiesto, Ava Max w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. U nas jak zawsze najlepsza muza. Anka tymczasem podesłała mi na WhatsAppie fotkę. No widzę, że przygotowania, słuchajcie, do Eurowizji idą pełną parą. Są tabelki do oceniania występów, także na pewno sporo się będzie działo dzisiaj u Anki. No nieco inny klimacik u Marka, no, jak mi napisał tam Kawalerski, w klimacie piłkarskim. No to co, panowie? Dużo celnych strzałów tej nocy, no i niech się tam nic nie rozlewa. A to John Summit i Shades of Blue.

Calvin Harris i Thinking About You w Meloradiu jeszcze przed 20. Tak podkręcamy tempo, no i po 20 oczywiście też zwalniać nie planujemy, bo u nas The Best of Tomorrowland, także zostańcie z Melo, a ja życzę wam niegrzecznej nocy i dobrej zabawy.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18:00 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert

Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Dobry wieczór, dobry wieczór, moi drodzy, witam was w SkyTech. To jest 72. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo fantastycznej muzyki. Nowe Alesso i Joa, David Guetta i Martin Horger, Don Diablo w remiksie Kevina De Vriesa i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Numer nazywa się Concrete Jungle i takimi właśnie brzmieniami z betonowej dżungli zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

Nickiego Romero Protocol Recordings, Holophonic i Deja Vu. Tuż przedtem Beanies i Rush w remiksie Touch the Sound, a już za chwilę hiszpański mistrz produkcji Rafael Serrato z numerem Pink Pea. Dajcie głośniej.

Skytech. Jedna z moich ulubionych produkcji w tym tygodniu, Al Rian i Flow. Tuż przedtem Alfa, czyli nowy alias Sama Paganiniego i numer Tell the Truth. A już za moment Eddie Maccabi oraz DJ M7 razem z wokalistą Natty M, A Thousand Lives. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo fajna produkcja od Dona Diablo z Wizem Khalifą, Go Home with a Stranger, tutaj w remiksie Kevina De Vriesa. Tuż przedtem Alesso i Joa z numerem Turn Up the Bass. A już za moment naprawdę potężne granie David Guetta wraz z Martenem Horgerem. Ich wspólny projekt Man Machine, numer nazywa się Engage. Dajcie głośnie.

0: słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wypchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim